Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko. Sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec,

0: Mówił Lech, że w tym roku ma apetyt na trzecie Mistrzostwo Polski.
1: Pięknie by było.
2: Trzy razy z rzędu.
0: To nie jest nic niespodziewanego.
2: Ale tym remisem, ci powiem, z Krakowią tak nie zachęcają.
0: Dobra, przestań.

0: więc może się tutaj powstrzymajmy.
1: Które pytanie w końcu?
0: Dobra, to czego możemy się nauczyć przez...
1: Wakacje. Dobrze. Wraz z uzasadnieniem prosimy pisać. Mam zapisane jak najbardziej. Złotówka i 23 grosze.
0: Na zegarach tymczasem 9 minut do godziny 9. I teraz klasyk prosto z sal tanecznych.

0: głupie.
1: Nasza wielka fanka sportu ekstraklasy piłki nożnej. Dzień dobry, pani Zuzanno.
2: No dzień dobry, ale nie, to nie jest fajne tak mnie na minę wrzucać.
1: Dlaczego od razu na minę?
2: No ty dobrze wiesz, czemu.
1: No, a ty wiesz, że łatwo jest być... Czy ty myślisz, że łatwo jest być kibicem? To jest dopiero mina.
2: Nie, ja nie uważam, że to jest łatwe. Dlatego ja się w to nie pakuję.
1: Okej, okay, dobrze. To Gombrowicz miał rację z tymi minami, czy nie?
2: Z gębami?
1: Tak, powiedziałem z minami.
2: Uh-huh.
1: Dobrze, a wiesz dlaczego tak powiedziałem? Bo jest siódma. I jeszcze mamy prawo.
2: No dobrze.
1: Czas na serwis informacyjny, który nie będzie przyprawiał wam gęby żadnej, ale za to będzie rozbrajał wszelkie miny.
2: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Rozpad w partii Prawo i Sprawiedliwość staje się faktem. W tym tygodniu mają mieć miejsce ruchy polityków związane z formalnym wystąpieniem z partii osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. Mówimy o około 30 posłach i posłankach, którzy pożegnają się z ugrupowaniem reprezentowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. Jakie są powody rozłamu?
3: My byliśmy przy wielu z tych rozmów od początku. Była mowa o tym, że Stowarzyszenie Rozwój Plus ma być tym drugim płucem. I wydawało się, że ten kierunek jest aprobowany. Coś stało się w ostatnich kilkunastu dniach, że pan prezes Jarosław Kaczyński, mamy takie podejrzenie, że wiedziony pod szeptami tych, którzy nie życzą wcale i Prawu i Sprawiedliwości wygranych w 2027 roku, zaostrzył kurs i zaczął stawiać członków Stowarzyszenia Rozwój Plus pod ścianą.
2: Tłumaczy poseł Szymon Trzynkowski-Felsenk z Poznania, reprezentujący Rozwój Plus. Politycy stowarzyszenia zadeklarowali, że celują przede wszystkim w dawny elektorat Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi czy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mecze, wyniki, emocje.
2: Lech Poznań rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy remisem. W miniony weekend kolejarz zmierzył się z Krakowią, a spotkanie zakończyło się wynikiem 0-0. Trener poznańskiego zespołu Nils Frederiksen względem ostatniego meczu w europejskich pucharach dokonał trzech zmian w wyjściowym składzie. Ostatecznie nie ocenia źle wyniku.
5: Dzisiejszy mecz i występ z mojego punktu widzenia nie były katastrofą ani czymś bardzo złym, ale nie były też idealne. Uważam, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić lepiej, zwłaszcza gdy gramy przeciwko drużynie, która dobrze się broni, ustawia nisko oraz maksymalnie ogranicza wolne przestrzenie.
2: Po bezbramkowym remisie Lecha czeka teraz rewanż z Aarhus GF. Spotkanie odbędzie się w środę 29 lipca o godzinie 19 na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Kolejarz przystąpi do tego spotkania z dużą zaliczką, ponieważ w pierwszym meczu wygrał na wyjeździe aż 4-1. Poznań zajął drugie miejsce w konkursie na rowerową stolicę Polski. Zawody polegały na liczeniu kilometrów przejechanych przez mieszkańców miasta w czerwcu. Stolica Wielkopolski rywalizowała z innymi ośrodkami w kategorii gmin powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajęła Bydgoszcz, a trzecie Gdynia. Na sukces Poznania przełożyło się ponad 700 tysięcy kilometrów przejechanych przez mieszkańców, w tym 6300 kilometrów Łukasza Hetko i 4067 Agnieszki Arabskiej-Opal.
4: Skutki żywiołu.
2: Pogoda tego lata nas nie rozpieszcza, choć dziś rozpoczął się krótki okres ochłodzenia w kraju. W najbliższym czasie czekają nas kolejne upały, a na wschodzie Polski silne burze. Dynamiczność zmian pogodowych jest wynikiem zmian klimatu. Tak uważają badacze i wskazują, że możemy ufać prognozom do 3 dni naprzód. A jak wyglądają te klimatyczne kontrasty? W niektórych regionach Polski temperatura sięgnie w tym tygodniu 10 stopni Celsjusza. Oprócz tego część kraju ma ostrzeżenia o gwałtownych burzach z silnym wiatrem, niekiedy również z gradem. Na ten moment to wszystko. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No nam nawet kura zmokła, ale ona nie omieszka przywitać was.
2: O nie.
1: Ty o to.

0: No bo ta kurka tak powiedziała, że o nie zmoknę.
1: To ja się zgadzam, tak. No, oczywiście, dobrze. Bo ty się utożsamiasz, jak już wiemy.
0: Z byciem kurą?
1: No oczywiście.
0: No co zrobić, no.
1: Ale taką kurą domową bardziej, czy taką...
0: Ja bym jednak przede wszystkim chciał być kaszubską truskawką. Proszę włączyć Iwan Zuzanna, dobrze.
2: No.
0: Dobrze.
2: No dobrze, no możesz być. Mogę będziesz być? Wtedy słodziutki, pyszniutki.
1: Coś mi ominęło chyba z tą truskawką.
2: Bardzo dużo ci ominęło. No. Słuchaj, to były miesiące dywagacji.
1: Ja nie chcę w nich uczestniczyć.
2: I nadal niestety jej nie ma.
0: Ale muszę przyznać, że ja dzięki tym rozmowom poczułem się trochę kaszubem.
2: Tak?
0: Tak, identyfikuję się trochę jako kaszub. Tak jak powiedziałem tobie przed wejściem, ja dzisiaj rano prawie się spóźniłem na poranek, bo czytałem o warmii.
2: A ty wiesz, że byłam w lipcu na Światowym Zjeździe Kaszubów w Gdyni?
0: Boże święty.
2: Naprawdę było świetnie.
0: No ja się nie dziwię.
2: Naprawdę było cudownie, świetnie się bawiłem.
0: Ale mówiliście po kaszubsku?
2: Wiesz co, wielu ludzi tak, ja nie umiem.
0: Ale, bo to już ustaliliśmy.
2: Tak, ale było tak, że podchodziliśmy do niektórych stoisk i niektórzy z automatu do nas mówili po kaszubsku, a my tak, jednak niestety nie.
1: A ty widły no ile tylko
0: my
1: i
0: nie
1: tyle.
0: Ten level jeszcze.
2: No.
0: Dobrze, z Zuzą widzimy się i słyszymy za niecałe pół godziny. Przepraszam, ja też miałem długą przerwę, tak?
2: Dobrze.
0: No, dobrze. I grat może być zabawne. Dobrze, mamy godzinę 7.02 w tym momencie. Co my tam, moi drogi, mamy w kalendarzu?
1: Poza poniedziałek, słuchaj. No, poniedziałek i 27 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzi Natalia, Julia Magdalena, Jerzy Teodor, Felix, Lilla. Im wszystko najlepszego życzymy.
0: No i Lilioza.
1: No i jej nie możemy zapomnieć, rzeczywiście. Też Wszebor na przykład.
0: No i Pantaleon.
1: Takich Wszeborów, słuchaj, jest 5 w Polsce, a Pantaleonów 8. Także są rekordy.
0: Ja znam Przybora, nie Wszebora.
1: Tak, ale to chyba ksywka bardziej.
0: Dzień chodzenia na szczudłach, a mi się wydaje, że...

0: Zaczynamy nasz przegląd prasy. Proszę bardzo, zaczynamy od wyborczej.
1: Dobra, zaczynamy od Rosji czy od PiSu?
0: Od PiSu zacznijmy.
1: Rozłam w PiSie. O północy z czwartku na piątek minął termin dla ludzi Mateusza... To jest poniedziałkowe wydanie? Tak, faktycznie. Minął termin dla ludzi Mateusza Morawieckiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Mieli wybrać albo partia, albo działalność w organizacji. Jak wiadomo, partia jest jedna i w sercu. No i dlatego 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa w partii, ogłosił w piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. We wtorek będzie komitet polityczny, który przyjmie ten fakt do wiadomości. Co w takim razie w największej partii opozycyjnej słychać? I czy to jeszcze będzie największa partia opozycyjna? Bo ten rozłam, to wiecie, no 30 posłów, to tak nie, tak sobie po lesie sami nie chodzili. To temat numeru wydawałoby się w Gazecie Wyborczej, ale nie, tematem numeru jest to, co dzieje się w Rosji. I tutaj już przechodzimy do zdecydowanie poważniejszego tonu, albowiem w trybie nagłym Duma przyjęła, a Rada Federacji zatwierdziła prawo o pozbawieniu praw obywatelskich opozycjonistów, którzy są na emigracji. Ten, kto wyjechał za granicę i szkodzi krajowi, to nie opozycjonista, to zdrajca, to zbrodniarz, mówi Wiaczesław Wołodin. Śmierć obywatelska, czyli Rosja już idzie jasno w stronę państwa więcej niż autorytarnego, bo to odbieranie ludziom obywatelstwa to już naprawdę kojarzy się z najgorszymi ustawami norymberskimi. I trzeba powiedzieć to jasno i wyraźnie. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam również zapowiedź materiału z dużego formatu. Testerki wierności, reportaż Aleksandry Kasprzak. No i chyba tytuł dużo sugeruje.
0: Ja też w takim razie, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, zacznę od PiSu. Kto się może cieszyć z podziału PiSu? Takie pytanie zadał na jedynce Rzeczpospolitej Wiktor Ferfecki. Wyjście Mateusza Morawieckiego i innych posłów Prawa i Sprawiedliwości wywołało burzę na scenie polityczną taką, że się zastanawiają wszyscy, jak to może wpłynąć na ewentualną później koalicję z Konfederacją czy Konfederacją Korony Polskiej. No takie zastanowienia możecie przeczytać na jedynce, na stronie drugiej komentarz, a na trzeciej rozwinięcie. Czytamy również o napięciu na Bliskim Wschodzie, które winduje ceny paliw. Kierowcy muszą być gotowi na kolejne podwyżki. Nie jest wykluczone, że cena oleju napędowego może przekroczyć nawet 8 zł za litr. I ten tekst Bartłomieja Sawickiego na jedynce, a jego rozwinięcie na stronie 18. Na stronie 24 za to możecie przeczytać wywiad z nową rzeczniczką praw obywatelskich. Jak mówi dla Rzeczpospolitej, prawa i wartości zapisane w Konstytucji nie mają barw politycznych. No miejmy też i taką nadzieję. Co jeszcze czytamy na jedynce Rzeczpospolitej? O świadku koronnym, który może być możliwy, jeśli chodzi o szefa Zonda Krypto. Mowa tutaj o Przemysławie Kralu, szefie kryptogiełdy Zonda Krypto właśnie, miał się spotkać z prokuratorem Markiem Wełną, który przekonuje go na współpracę właśnie. 350 milionów złotych. Taka jest według prokuratury wysokość strat tych, którzy zainwestowali w Zonda Krypto.
1: Dobra, to ja teraz zerknę do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj na ile głosów może liczyć partia Morawieckiego. No i okazuje się, że w sumie to nie wiadomo.
0: To są moje
1: ulubione. Bo ja chcę dziewczynom pokazać, jakie ładne mam naklejki. Bo ja muszę przyznać, że to jest ten artykuł, z którego nie wynika nic. Więc ja was przepraszam, ale też jesteśmy od ostrzegania przed takimi artykułami w przeglądzie prasy. Poza tym o tym, że ZUS pomoże przy kontroli umów, utworzyliśmy specjalny hub, z którego Państwowa Inspekcja Pracy może pobierać informacje. Mówi w rozmowie z DGPL Liwiusz Laska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z inspekcji dostaliśmy na start ponad 16 tysięcy rekordów dotyczących nakazów zapłaty zaległych pensji czy nadgodzin, co pozwala nam zweryfikować, czy odprowadzano od nich składki, mówi pan Laska. No i drodzy słuchacze, jak widać, ZUS coraz potężniejszy i Państwowa Inspekcja Pracy coraz potężniejsza, ale akurat to dobre informacje, bo tych, którzy oszukują swoich pracowników, no to wiadomo, co zrobić. No i w gminach ruszają budowy i modernizacja schronów i wcale nie chodzi o miejscowe do imprezy, tylko miejsca bezpieczne w razie ewentualnego ataku z jakiejkolwiek strony.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam: policyjni kryminalistycy odczytają napisy więźniów. Jak pisze Emilia Ratajczak, na murach celu Fortu VII w Poznaniu zachowały się napisy więźniów. Policjanci, eksperci próbują dziś odczytać ich nazwiska, losy i ostatnie historie. A to wykorzystując światło dzienne, podczerwień i ultrafiolet. Ten tekst możecie przeczytać na stronie trzeciej, a na jedynce samej, na najbardziej uwypuklonym nagłówku czytamy o szybkiej kolejce dla VIP-ów w Posum. Miasto to atak na urzędników. W tekście Szymona Pazia czytamy,

0: No i teraz, cóż, można płakać tylko tak naprawdę.
1: Nad rozlanym mlekiem nie ma co płakać.
0: Trzeba działać.
1: Trzeba działać. Pewno. Trzeba szukać i dochodzić swoich praw. To by było na tyle chyba już, nie?
0: No jak najbardziej.
1: Mamy kawkę?
0: Mamy.
1: 12 minut po godzinie 7.
0: Też mamy.
1: Zmalujemy coś?
0: A jak?

0: Mordzia. Mordzia.
1: Tak, słucham.
0: Ja tak myślę, że powinniśmy zacząć nasze miodowe lata.
1: Ach, to już
0: Ty będziesz
1: czas.
0: Norek, ja Krawczyk.
1: No, pogadajmy.

7, 13, 15, to ich trasy między innymi od dziś się zmieniają. Ale jeśli macie dla nas informacje bieżące z dróg, to dzwońcie oczywiście pod 61 875 02 13. Aferanek.

0: bez bluesa i poezji śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słońce zaszło.
3: Ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 1, strategiczny koszmar Ferrari. Jak się okazuje, Lando Norris wygrał pierwszy wyścig właśnie w sezonie 2026. Dramat przeżył jego zespołowy partner. Awaria skrzyni biegów zabrała niemal pewne drugie miejsce Oscarowi Piastriemu. No i wygrał Max Verstappen. Z kolei zaglądamy do Białego Stoku, o którym mówiliśmy jeszcze niedawno. Tam Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce 24 i 26 lipca miały miejsce i ze złotymi medalami wyszedł Fajdek oraz Bukowiecki. Jeśli chodzi o Bukowieckiego, to rzucił 20 metrów i 68 centymetrów, co zapewniło mu czwarte w karierze Mistrzostwo Polski. Rok temu wcześniej triumfował z rezultatem nieco krótszym, 20 metrów i 26 centymetrów. Z kolei jeśli chodzi o Fajdka, ten rzucił 79 metrów i 3 centymetry, jeśli chodzi o rzut młotem. No i oboje dzięki temu właśnie zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski.
1: Z kolei, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jeszcze to ja wrócę do pierwszej ligi mężczyzn. Warta Poznań niestety przegrywa na rozpoczęcie swojej kolejnej przygody z pierwszą ligą. 4-3 na wyjeździe z Polonią. No, szalony mecz, trzeba przyznać, bo tam już 2-0 Polonia, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3. Działo się naprawdę bardzo dużo, no ale niestety warciarzom nie udało się zdobyć pierwszych punktów. Za to udało się awansować do kolejnej rundy eliminacji zawodniczkom Czarnych Sosnowiec, które pokonują irlandzki Athlone Town 3-1 i wygrały turniej pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń i awansowały dalej. W półfinale sosnowiczanki rozbiły WFC Lusso 7-1. Mistrzynie Irlandii okazały się lepsze od Skopie 2014 4-0. No, 4-0, no i ostatecznie jak widać w bezpośrednim starciu lepsze okazały się sosnowiczanki. W piątek zespół Sosnowca zainauguruje, trudne słowo, nowy sezon Ekstraligi domowym meczem, a z kolei 5 sierpnia zmierzy się z Apollonem LFC w półfinale mini turnieju numer 6. Co tam jest w ogóle za skomplikowane to wszystko? No ale dobrze, trzymamy kciuki, mimo iż Sosnowca to jednak polska drużyna.
0: I tą wiadomością kończymy serwis sportowy 7.54 na naszych zegarach.

0: finalistki festiwalu Wiarocinie, dziewczyny zespołu Wilgoć, polecamy, bo na żywo to jest prawdziwa petarda, a jak słyszycie, muzycznie bronią się także nagraniami studyjnymi.
1: Jak najbardziej, i to właśnie ich kolejna piosenka, czyli Brud, a my przechodzimy powoli do listy aferowych nowości. Tam zagra Dziwna Wiosna.
0: Dziwna Wiosna i Strzęp, ich najnowszy Strzęp, ale takich Strzępów to chcielibyśmy, żeby było zdecydowanie więcej. Gramy albo

0: Maria Curie Skłodowska. Albo na... Maria Skłodowska Curie, żeby nie było, że zaraz tutaj mi znowu wyskoczą jacyś, że umniejszam polskości naszej słynnej noblistki.
1: Podobno ona się też tak podpisywała w takiej kolejności.

0: i fizyka także tutaj by się przydała. Jak zareaguje na to wszystko? Także nie wiemy. No ale, drodzy słuchacze, nade wszystko to wydaje mi się, że Skłodowska-Curie byłaby rad.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Gdyby mogła pojawić się na podach.

0: Gdy ją bada, za pomocą spektroskopu na ekranie pojawia się nowa, niespotykana dotąd linia. Jest to deuter. Wodór z dodatkowym neutronem w jądrze, dokładnie 2 razy cięższy od tego zwykłego. Za to spektakularne odkrycie już w 1934 roku otrzymuje Nagrodę Nobla z chemii. Odkrycie deuteru natychmiast zmienia bieg światowej polityki i nauki. Jeśli połączymy deuter z tlenem, otrzymamy D2O, czyli słynną, ciężką wodę. Wygląda i smakuje jak zwykła, ale ma niesamowite właściwości fizyczne. Idealnie spowalnia neutrony. Kiedy wybucha II wojna światowa, ciężka woda staje się najbardziej poszukiwaną substancją na planecie. Jest kluczem do kontrolowania reakcji łańcuchowej w reaktorach jądrowych. Urey zostaje szefem kluczowego oddziału w tajnym projekcie Manhattan. To jego zespół opracowuje metody separacji izotopu uranu, które posłużyły do budowy pierwszej bomby atomowej. Choć Urey był patriotą, potęga i niszczycielska siła nowej broni przeraziły go aż do tego stopnia, że po wojnie stał się zagorzałym antywojennym aktywistą. W 1952 roku wraz ze swoim genialnym doktorantem Stanleyem Millerem przeprowadza jeden z najsłynniejszych eksperymentów w historii nauki. W zaciśnionym szklanym układzie odtwarzają warunki panujące w praziemi miliardy lat temu. Mieszają wodę, metan, amoniak i wodór, gazową atmosferę pierwotną w Ziemi. Podgrzewają ocean, a zamiast błyskawic przepuszczają przez gaz iskry elektryczne. Po zaledwie tygodniu woda w aparacie zmienia kolor na różowy, a potem głęboko czerwony. Kiedy Urey i Miller badają tę pierwotną zupę, odkrywają w niej aminokwasy, fundamentalne klocki, z których zbudowane są białka i całe ziemskie życie. Udowodnili, że biologia potrafi narodzić się z czystej, nieorganicznej chemii. Urey staje się twórcą nowej nauki – kosmochemii. Pasjonuje go geologia planetarna. Analizuje skład meteorytów i tworzy teorie na temat powstawania Układu Słonecznego. Gdy rusza program Apollo, Urey jest starszym już panem, ale z młodzieńczą pasją doradza NASA. To on naciska, aby amerykańscy astronauci za wszelką cenę przywieźli na Ziemię próbki księżycowego gruntu. Kiedy Neil Armstrong i Buzz Aldrin dostarczają worki z pyłem z Morza Spokoju, to właśnie analizy oparte na metodach izotopowych Ureya pozwalają określić dokładny wiek Księżyca i potwierdzić, że powstał on w tym samym czasie, co nasza Ziemia. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Czy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Aferanek.

0: Uf. I to jest ekipa. Ku konsariu soku DJ Dex.
1: Piękna.
0: Ale żeście ekipę zmontowali.
1: No, mocna. I mogą powstać z popiołów, to na pewno. Z naszych popiołów na pewno nie powstaje nowość aferowa, no bo ona cały czas gra dobrze. Tak bym to nazwał.
0: Dobrze, to w takim razie Norbert Wronka będzie się pojawiał na Andrzej.

0: Ach, to są te nowości, które najbardziej lubię.
1: No zdecydowanie, tak. Twoje klimaty. Podobnie jak ten na retro, mi się wydaje. Gdzieś te same nuty wpada.
0: To powiem tobie, że nie zaczynaj tematu, bo akurat retro, to wiesz, dla mnie retro, to dla ciebie prehistoria. A twoje retro to moja współczesność.
1: Zależy jak na to spojrzeć, ale możemy się zgodzić. Tutaj nie będę się kłócił faktycznie.
0: Drodzy słuchacze, dzisiaj po godzinie 9 będziemy mieli gościa, raczej gościnie, z którą porozmawiamy na temat Szkoły Letniej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a w sumie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM właśnie. I naszą gościnią będzie Karolina Gajewska, koordynatorka całego projektu. Zostańcie razem z nami, a do godziny 10 jeszcze 10,5 minuty pozostaje.
1: Okazuje się, że niektórym chce się uczyć jeszcze w wakacje.
0: No, języka polskiego nie uczyłbyś się?
1: No, oczywiście, że tak. Mi się przyda jeszcze i dzisiaj.
0: Dzień napała.
1: Do końca życia można się uczyć tak naprawdę.
0: No, jeden z najtrudniejszych języków swoją drogą. Ale niezwykle ciekawy projekt, który pokazuje, że...

0: udostępnianych danych należały imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, a także numery PESEL pacjentów. O możliwym popełnieniu przestępstwa ośrodek zawiadomił prokuraturę oraz zadeklarował współpracę z organami ścigania.
1: Kibicuj z Radiem Afera.
0: Oczy środowiska hokeja na trawie są teraz zwrócone na Politechnikę Poznańską. W Centrum Sportu na Piotrkowie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy drugiej dywizji do lat 21. To pierwsza międzynarodowa impreza w tym miejscu, potrwającej cały ubiegły rok akademicki przebudowie boiska. Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą, Ukrainą, Chorwacją, Irlandią i Włochami. Awans do elity wywalczy tylko jeden zespół. Selekcjoner biało-czerwonych Mateusz Mazany jest zdania, że to zadanie trudne, ale niewykonalne.
2: Kategorie młodzieżowe mają to do siebie, że te kadry z roku na rok się zmieniają. Uważam, że Irlandia jest poziomem cały czas grupy A. Włosi też są bardzo dobrą drużyną, ale no, my nie jesteśmy też, że tak powiem, jakimś outsiderem i też znamy swoją wartość i uważam, że też jesteśmy w stanie do tej grupy awansować.
0: O 9.00 mistrzostwo otworzy spotkanie Irlandczyków z Chorwatami. Polacy o 13.30 zainaugurują swój występ starciem z Litwinami. Relacja z tego meczu na naszej antenie dziś po godzinie 18 w audycji Sporting Club Afera.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
0: Mobilny antykwariat Książkobus się rozwija. Od kilku lat po Poznaniu i Wielkopolsce kursuje pojazd grupy Paranormalsi, w którym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zespołem Downa sprzedają książki oraz rękodzieło. Akcja ma pomóc podopiecznym ugrupowania w wejście na rynek pracy. Projekt rozwinął się na tyle, że planowany jest zakup większego Książkobusa 2.0. Środki ze sprzedaży książek mają w tym pomóc. Oprócz tego Paranormalsi planują także uruchomienie stacjonarnej książkostacji na Hartowie lub na Ratajach. Grupa rozpoczęła działanie na terenie Poznania w 2020 roku. Rok później wyjechała na ulicę Książkobusem. Coroczne problemy z kąpielami w jeziorach i morzach nie zniknęły. Możemy obserwować to zjawisko na przykładzie plaży w Zaniemyślu, na której masowo letnicy łamali obowiązujący od soboty zakaz kąpieli. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie podczas wykwitów tych glonów nie jest zalecana, gdyż wydzielane przez nie toksyny mogą być szkodliwe, podrażniać skórę i oczy, uszkadzać wątrobę lub układ nerwowy. Dla plażowiczów w Zaniemyślu dobre informacje może przynieść wtorek, kiedy woda będzie po raz kolejny badana. Ale stućmy nasz entuzjazm do kąpieli, dbajmy o swoje bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, bo jezioro Raczyńskie problemy z sinicami ma co roku. Niekiedy bywało przez to zamknięte cały sezon. I tym apelem kończę ten serwis, a na ostatni dzisiejszego dnia zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Nie śpimy, budzimy, to już godzina 9:00. Zapraszamy naszą witaczkę.

0: No i nasza witaczka.
1: No przywitała, no co?
0: To była kaczka witaczka.
1: No tak się mówi, że to jest witacze.
2: Taczka wita?
1: Kogo wita?
0: Nie wiem, ale wiem, że książkobusy mogłyby się nazywać librobusy. Librabus.
2: W sumie, tylko to by wywoływało złe skojarzenia z dziennikiem elektronicznym.
0: Librus, faktycznie. Ja po prostu tęsknię za szkołą.
2: A, no tak.
0: No.
1: Już niedługo, Edgar.
2: Ty nie masz najwidoczniej złych skojarzeń z Librusem.
0: Rozkład jest znany, jazda z książkami i z kolei my z Zuzaną spotkamy się za niecałą godzinę. Dokładnie. Na antenie. Dziękujemy pięknie. Minęła godzina 9:00. Mamy ostatni poniedziałek lipca.
1: Tak jest, 27 dzień lipca dokładnie, a imieniny dzisiaj obchodzi...
0: Julia, Natalia, Celestyn, Celia, Bertolt, no i nasza ukochana Lilioza, która spotyka Pantaleona, a ślubu udzieli im Innocenty.
1: Może tak być, bo wiemy, że był papieżem. No przecież.
0: No proszę, nauczył
1: jak,
0: się.
1: Jak, inaczej. No jak już raz przeczytałem, to się nauczyłem. Zobaczymy.
0: Nie
1: jak
0: przeczytałeś, tylko ja tobie powiedziałem.
1: Tak, ale sprawdziłem to, fact-checkingowałem.
0: Czyli nie ufasz swojemu mentorowi.
1: Nie, muszę sprawdzić jak najbardziej. Ja wiem, kiedy ty żartujesz.
0: Ja zawsze żartuję.
1: No właśnie.
0: No, tam ładnie wyglądasz.
1: Więc dlatego właśnie. No, dziękuję. No, kurczę, chyba nabrałem się znowu.
0: Drodzy słuchacze, jakby co, to my za chwileczkę będziemy na naszej antenie już rzeczywiście nie żartować, bo będziemy poruszali poważny temat tego, jak to jest, że osobom z zagranicy Poznań się podoba na tyle, że chcą w lipcu i sierpniu przybyć do stolicy Wielkopolski i wziąć udział w szkole letniej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w naszym pięknym, stołecznym mieście.
1: Ale niektórzy, którzy zamieszkują Poznań, a chcą się nauczyć polskiego, myślę, że też mogą z tej oferty skorzystać.
0: No i zaraz się dowiemy, czy jest tak faktycznie. 20 lipca trwa letnia szkoła języka i kultury polskiej UAM i porozmawiamy z koordynatorką całego projektu, czyli Karoliną Gajewską, także zostańcie razem z nami. Nie będzie.

0: My też organizujemy kurs letni finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i właśnie ta instytucja prężnie działa na wszystkich kontynentach. Jest też taki program Nawa Lektorzy i z tego, co kojarzę, w tegorocznym naborze tam zgłosiło się pewnie więcej osób, ale w wyniku tego naboru polski, język polski będzie nauczany na świecie chyba w 80 czy więcej ośrodkach, więc promocja języka polskiego działa dobrze i osoby, które do nas przyjeżdżają, to są właśnie w dużej mierze poloniści z całego świata. Oni studiują filologię polską albo mają po prostu zajęcia lektoratowe, czyli wybierają język polski jako jeden z języków obcych w ramach swoich programów studiów. Są to też osoby często z polskimi korzeniami. Mają po prostu...
1: No, że nas po całym świecie rozsiało,
0: tak,
1: to...
0: No właśnie. Jesteśmy wszędzie, my Polacy, więc jest sporo takich osób, które mają babcię czy dziadka w Polsce, albo nawet rodziców, ale tym językiem się już na co dzień nie posługują, więc tu chcieliby wrócić właśnie do korzeni.
1: A właśnie, na jakim poziomie języka są osoby, które biorą udział w całym przedsięwzięciu?
0: Na najróżniejszych. Mamy przekrój grup, więc od poziomów początkujących A1 do poziomów zaawansowanych. W tym roku najwyższa taka grupa to B2, czyli mamy takie cztery poziomy, można powiedzieć. A1, A2, B1, B2. Chociaż w tym roku mamy sporo osób początkujących, tych grup na poziomie A1 jest więcej. Ale mamy tak, mamy pełny przekrój.
1: Tak się zastanawiam, no bo skoro są osoby, które prawie że są na początku swojej drogi z językiem polskim, to ja tutaj nie żartuję, że to przecież jeden z najtrudniejszych języków.
0: Nie, to fakt.
1: Ale są też osoby już bardzo zaawansowane. Zdarzają się, bo zdarzacie się także z ludźmi z różnych kultur, nie? Które przyjeżdżają. Dochodzi do jakichś takich sytuacji bardzo zabawnych, które gdzieś mogą spowodować uśmiech na twarzy tych troszeczkę bardziej zaawansowanych, bo te niuanse związane z naszym językiem i kulturą, to długo by o nich opowiadać.
0: Ja myślę, że to ich trzeba by zapytać, bo oni mogliby tu więcej powiedzieć o swoich takich wpadkach językowych, ale jesteśmy tego świadkami, to co teraz mi przychodzi do głowy, bo oczywiście, że mylą im się słowa, tak, szczególnie na początku i tutaj nasz jeden student z Meksyku ostatnio zwierzył się, że nie wie dlaczego, ale słowo dziękuję zawsze myli mu się ze słowem biedronka. Nie wiem, jak to się stało, może dlatego, że przy akademiku, w którym mieszkają, jest biedronka. No i właśnie opowiadał, przeżywał, bo jak wracał tam gdzieś z jakiejś imprezy, oni oczywiście się integrują wieczorami, wracał Uberem, i na pożegnanie do kierowcy powiedział biedronka i potem właśnie zorientował się w nocy, że chyba coś poszło nie tak.
1: No, chciałbym zobaczyć minę tego uberowca w tej sytuacji. Mówisz o studencie, o uczestniku z Meksyku.
0: Ja
1: zastanawiam, czy dominują osoby z Europy, czy możemy spotkać ze wszystkich kontynentów osoby zainteresowane na waszym kursie?
0: Tak, tutaj aż tak szczegółowych statystyk nie prowadziłam. Jaka jest reprezentacja z poszczególnych kontynentów, ale w sumie mamy reprezentantów 30 krajów świata. No i oni się tak rozkładają, myślę, mniej więcej porówno. Ta właśnie z Meksyku mamy 5 uczestników, Azja jest dosyć dobrze reprezentowana, ale w tym roku gościmy także Senegal, więc to jest naprawdę taka mieszanka kulturowa i językowa.
1: Cały świat uczy się polskiego, można by powiedzieć. Język polski to jedno, no bo wiadomo, że w ciągu 3 tygodni to pewnie zbyt wielu, znaczy oczywiście wielu rzeczy można się dowiedzieć, ale 3 tygodnie to jest bardzo krótki czas na to, żeby przyswoić sobie język, ale na pewno jest to bardzo dobry czas, żeby spotkać się z polską kulturą, bo to jest także gdzieś ten element, który jest ważny podczas waszego kursu. I w jaki sposób ich zaznajamiacie z naszą kulturą? Proszę, to są pierogi, czy...
0: Coś w tym stylu, ponieważ oferujemy warsztaty tematyczne i jeden z tych warsztatów to właśnie warsztat kulinarny.

0: studentami, z obsługą i tak dalej. Ale oczywiście organizujemy też różne wyjścia kulturalne do muzeów. Są warsztaty, tak jak powiedziałam. W tym tygodniu będzie bardzo ciekawy warsztat tańców ludowych zorganizowany przez zespół folklorystyczny Wielkopolanie. Będą mogli zobaczyć stroje, polskie stroje narodowe, tańce właśnie ludowe. Także w weekendy mamy wycieczki poza miasto, żeby zapoznali się trochę z regionem naszym.
1: Bardzo naładowany ten program. Nie tak. Są zmęczeni czasem?
0: Są. Program jest bardzo intensywny, ale oni mogą wybierać. Tak, tutaj nie ma przymusu, więc tak, zwykle tak to podsumowują, że program jest bardzo intensywny, ale jest te zajęcia są tak ciekawe, że nie chcą z niczego rezygnować. No, ale to w większości młodzi ludzie, więc oni dobrze sobie radzą z takim tempem. Wieczorami nie chodzą spać, tylko tak jak mówiłam, się integrują, nie narzekają.
1: Poznają inne elementy polskiej kultury.
0: Tak,
1: także niezwykle ważne.
0: I nie polskiej właśnie, bo oni tu wprowadzają też ten element wielokulturowy, bo oni ze sobą się integrują, z innymi osobami w akademiku, więc nie myślą o spaniu.
1: Jest to kolejna odsłona kursu i ciekawi mnie, wracają te same osoby, czy tylko jak raz się człowiek pojawi, to już później drzwi zamknięte?
0: To zależy od programu, bo my mamy w tym samym czasie prowadzimy dwa kursy, właśnie Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej UAM, taką naszą wydziałową, i tutaj ograniczeń nie ma, można wracać, tak się zdarza. Jest też drugi program finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, tak jak mówiłam, no i tam raczej te stypendia są przyznawane jednorazowo, chociaż tam zdarza się, że ktoś wraca również, jeśli jest wybitnym studentem, tak, i ponownie otrzymał stypendium, ale wracają też na rok akademicki w ciągu semestru, tak? Często jest tak, że ta szkoła letnia jest takim pierwszym kontaktem z Poznaniem, z naszym uniwersytetem i tak im się podoba, że potem szukają innych programów, innych możliwości i wracają, czy w ramach programu Erasmus, czy innych takich wymian uniwersyteckich.
1: Tak jak studenci we wrześniu mają różne wyjazdy integracyjne przed pierwszym rokiem, można to tak trochę...
0: Tak, to jest takie intro do studiowania w Polsce. Tak,
1: bardzo ładne. Intro do studiowania. Muszę zapamiętać ten tekst. No ale oczywiście polski język, kultura naszego narodu, historia, no ale przede wszystkim przyjeżdżają do najcudowniejszego miasta w naszym kraju, czyli do Poznania. No i właśnie, co im pokazujemy w tym Poznaniu?
0: Mamy naszego niezastąpionego przewodnika Pawła Sowę, który organizuje spacery po Poznaniu. Mamy spacer po Starym Mieście, dzielnicy Królewskiej, Zamkowej, spacer po Ostrowie. Tak jak mówiłam, też muzea, czy to Muzeum PRL-u, Muzeum Narodowe, Muzeum Pyry, też te tradycje kulinarne. No i właśnie tak poza programem, bary, kawiarnie, miejsca imprez. Trzeba też podkreślić, że miasto nas tutaj wspomaga w tym sensie, że latem ta oferta wydarzeń dla mieszkańców Poznania jest szeroka, więc mają też propozycje wpisane do programu tych wydarzeń organizowanych przez miasto. Koncerty nad Rusałką, kina plenerowe.
1: Stradą, tak.
0: O właśnie, więc z tego też mogą korzystać, jeśli mają jeszcze siły.
1: I teraz wiemy doskonale, ale co ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Poznania, biorą udział w waszym kursie, co mogą z niego wynieść? No bo to już w ciągu ostatnich minut dokładnie powiedzieliśmy, ale jeszcze tak mnie ciekawi, a co, jaki jest poza tym wasz cel? Czy przyświeca wam poza tym, żeby pokazać polską kulturę i polski język tym ludziom z zagranicy? Czy jeszcze jakaś idea wyższa przyświeca samemu kursowi?
0: No ja myślę, że kluczowa jest ta idea wielokulturowości, czyli stworzenie tej przestrzeni do tego, żeby oni się poznawali, integrowali i żeby tworzyli taką społeczność osób, które są zafascynowane Polską, tak? Dla których Polska jest tym elementem łączącym. Ja myślę, że to jest taka najwyższa wartość, ta lekcja tolerancji, lekcja różnorodności. Oni reprezentują różne nacje, różne religie, tak, oczywiście, więc uczą się tego współegzystowania. Tym może wspólnym mianownikiem jest polska kultura, ale myślę, że najważniejszy jest po prostu człowiek, drugi człowiek, który jest inny, a z którym mogę się zaprzyjaźnić, mogę znaleźć wspólny cel i ta taka harmonia.

0: I to, jakie oni tworzą relacje, przyjaźnie, to jest najbardziej budujące, jak sądzę.
1: I z takim przesłaniem chcielibyśmy zostawić naszych słuchaczy. Bardzo tak. Pięknym zresztą. A to przesłanie, a także całą rozmowę mieliśmy przyjemność przeprowadzić z Karoliną Galewską, koordynatorką Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UAM. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I ja teraz będę próbował się skontaktować z moimi realizatorkami, bo tam mamy taki piękny utwór, który powinniśmy teraz zagrać. Afro Kolektyw i Polonez dla początkujących. Bo po takiej rozmowie sądzę, że to będzie absolutnie idealne podsumowanie. My na zegarach mamy 19 minut po godzinie 9. Słuchacie audycji porannej Radia Afera. Co się Afera nek zowie?
2: Proszę Państwa.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard, jeden z zespołów, który miał zagrać na Poland Rocku, a nie zagrał.
1: O proszę.
0: Bo tam się porobiły jakieś problemy zdrowotne. Dalszej historii nie znam, więc nie będziemy wchodzić w
1: No to
0: szczegóły.
1: Życzymy zdrówka w takim razie.
0: No ale to już dawno było.
1: A, że już... No,
0: dlatego nie wchodźmy w szczegóły, już... bo nie wiemy, jak wygląda sytuacja.
1: No
0: tak?
1: Dobra, no to...
0: Dobrze. Wiemy za to, jak będzie wyglądała sytuacja.

0: pokonana w meczu z Polonią Bytom. Wynik 4-1 dla rywali padł podczas inauguracyjnego meczu BetClick pierwszej ligi. Mimo przegranej zespół pozytywnie ocenia swój występ. Zawodnicy mieli pokazać charakter i do ostatnich sekund walczyć o korzystny rezultat.
1: Szkoda wyniku, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby tym meczem budować siebie dalej. My jesteśmy drużyną, która ma wielu nowych zawodników, która trochę jest taka odnowiona. Potrzebujemy trochę czasu, żeby pewne automatyzmy wdrożyć. Ten czas działa na naszą korzyść.
0: Mówi trener Warty Poznań Maciej Tokarczyk. Kolejny mecz z udziałem zespołu odbędzie się w najbliższy piątek o 20:30. Tym razem w Gdańsku. Przeciwnikiem będzie Lechia Gdańsk.
2: Eko informacje.
0: W piątek rozpoczął się rajd rowerowy Cycling Recycling. Rowerzyści zaczęli swoją trasę od zbiórki elektroodpadów w Poznaniu przy ulicy Góreckiej. Następnym przystankiem było Gratowisko, a kolejnymi inne miasta Wielkopolski. Dwa pierwsze punkty akcji nie były przypadkowe, ponieważ to właśnie tam mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą oddawać zużyty sprzęt elektroniczny.
3: To powoduje, że taki elektroodpad trafi do nas, do zakładu przetwarzania i tam będziemy mogli właśnie te surowce krytyczne odzyskać, bo jeśli to się nie stanie, to prawdopodobnie taka pralka, lodówka czy telewizor trafi gdzieś pod altankę śmietnikową i niestety najprawdopodobniej skończy pewnie w jakimś lesie bądź na jakiejś łące, po tym jak już te najcenniejsze rzeczy, które łatwo można zabrać z tego elektroodpadu, zostaną ukradzione.
0: Mówi szef Remondis Electro Recycling Robert Wawrzonek. Organizatorzy wydarzenia tym samym zachęcają również do recyklingu zużytych lodówek, pralek, komputerów, telefonów, a także baterii. I tą informacją kończę dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Słyszymy się jutro o 6:57.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Do widzenia pani Kuro. Wybiła godzina 10:00.

0: A w kalendarzu poniedziałek, 27 dzień lipca, imieniny dzisiaj obchodzi Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilla, Sergiusz, Aureliusz i Lilioza.
1: Lilioza, Lilioza, dziękujemy tobie za wszystko.
2: Ci życzymy.
1: Pani Zuzanna ma dzisiaj imieniny? A będzie miała włączony mikrofon? Chyba też nie. No to z dobra, to już w takim razie pal licho, Zuzanna. Dziękujemy pięknie za to, że byłaś dzisiaj razem z nami podczas poranków i dalej nie ma włączonego mikrofonu? Nie, dobrze.
0: Już ma włączony dobrze. Mikrofon, Zuzia, podziękuję.
1: Możemy się pożegnać. Również.
3: Dziękuję.
0: To była właśnie Zuzanna Powocka-Bulcza, która była odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Odpowiedzialna była również Paulina Bernard, a jeśli chodzi o realizację programu, to Patrycja Adaszak i Aniela Matuszkowiak.
1: Mikołaj Pokorzyński.
0: Oraz Edgar Hein.
1: Ten skład był z wami od godziny 6.30. Dziękujemy. Pięknie.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o konkurs i jeszcze, to odezwiemy się oczywiście do zwycięzcy drogą SMS-ową.
1: A my tymczasem jeszcze na samym końcu zaglądamy do kalendarium muzycznego i drodzy słuchacze, dziś swoje urodziny

świat, który mnie wychował. Wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

Kaito, o tych światłek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał. Alter Mixer.

0: Na Stay przed bramą fabryki pojazdów szynowych przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Yoga i techno? Choć brzmi to jak nietypowe połączenie, właśnie na tym polega fenomen wydarzenia techno-yoga. Zamiast ciszy i spokojnej muzyki, uczestników czeka dynamiczna praktyka przy elektronicznych brzmieniach na żywo, uzupełniona o medytację, efekty świetlne i wizualną oprawę. Po zakończeniu sesji będzie też czas na mały konkurs, sfery partnerów i wspólny chill. Jeśli szukacie aktywnego sposobu na spędzenie popołudnia, to może być jedna z najbardziej oryginalnych propozycji w tym tygodniu. Klub Tama, godzina 15.
1: Radio Afera, 98,6 MHz.

z warsztatami urban sketchingu. Uczestnicy prześledzą drogę pierwszego powojennego w Polsce masowego buntu robotników. Od postulatów ekonomicznych po walkę o wolność. Będzie też czas na rozmowę o historii i wspomnieniach związanych z tamtym okresem. Po spacerze przyjdzie pora na szkicownik. Pod okiem Justyny Wojanowskiej uczestnicy spróbują uchwycić miejsca związane z poznańskim czerwcem, poznając przy okazji podstawy miejskiego rysunku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 przed bramą Fabryki Pojazdów Szynowych przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Joga i techno? Choć brzmi to jak nietypowe połączenie, właśnie na tym polega fenomen wydarzenia techno-joga. Zamiast ciszy i spokojnej muzyki, uczestników czeka dynamiczna praktyka przy elektronicznych brzmieniach na żywo, uzupełniona o medytację, efekty świetlne i wizualną oprawę. Po zakończeniu sesji będzie też czas na mały konkurs, sfery partnerów i wspólny chill. Jeśli szukacie aktywnego sposobu na spędzenie popołudnia, to może być jedna z najbardziej oryginalnych propozycji w tym tygodniu. Klub Tama, godzina 15. Alter Mixe.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: mówił, że o 16 budziki ustawiamy, no to u mnie Dziwna Wiosna gra od 7.30 i próbuje mnie obudzić aż do 9, bo ja sobie po prostu przy tym bardziej wejbuję niż się budzę. Ale bardzo, bardzo ich lubię.
1: No to... Fajny sposób na pobudkę przede wszystkim. Ja aktualnie mam psa mojego taty na wakacjach, więc myślę, że moim budzikiem jest po prostu pies Zoja, którą bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Okej, okay, a ja serdecznie Państwa w takim razie zapraszam na już czwarty singiel właśnie Dziwnej Wiosny z płyty, która się zbliża. Płyta będzie się nazywała Plot Twist. No i też to faktycznie zbiega się w czasie teraz bardzo fajnie, bo będą występować na głównej scenie na Polen Roku, więc to też tak bardzo, bardzo fajnie tutaj się nam wszystko zazębia.
1: No to słuchajcie, tych, których podróżują właśnie może na Polen Rok, bo już wiemy, że najwierniejsi Woodstockowicze właśnie już pędzą do Czaplinka, może zapoznamy z gościem, który będzie miał tutaj manierę występować przed wami.
0: Ja myślę, że najwierniejsi to już mają porozstawiane namioty, już tam, wiesz, biwakują.
1: Słuchajcie, Dziwna Wiosna i Strzem to właśnie w waszych słuchawkach, a wy słuchacie Hurtowni na Radio FM.

0: Propaganda.
1: Cztery talie kart w ten sposób straciłam.
0: No to trzeba by było tutaj... Ja się pytam, gdzie są media? Gdzie są media w takich sprawach?
1: Hej, chyba my się możemy tym zająć. My jesteśmy mediami.
0: Zdecydowanie. Słuchajcie, no... Miejmy nadzieję, że zdrowe posiłki wejdą tak naprawdę do obiegu już tak całkiem serio, bo polskie społeczeństwo, polskie dzieci są jedne z najbardziej otyłych w Europie. Spójrzmy na przykład Słowacji, kraju, który jest 2 miliony osób, bodajże Warszawa ma tyle i tam każde dziecko na koniec szkoły podstawowej u nas potrafi wykonać salto do przodu, przepłynąć 100 metrów w miarę sensownym tempie. Są testy sprawnościowe, więc być może coś z tego systemu zaciągniemy.
1: Dopiszę to sobie do CV, jak będę gdzieś szukać pracy, że umiem tak zrobić. No. Że umiem zrobić salto i przepłynąć tyle. Albo będę prosiła po prostu o składanie takich do mnie orzeczeń, jak ktoś będzie chciał na przykład mi w czymś pomagać, że jest ta osoba sprawna.
0: No oczywiście, że tak. Tak powinno być. A tak całkiem serio, no wiemy, coraz więcej dzieci zmaga się też przede wszystkim z problemami no, zdrowotnymi, jeżeli chodzi o jedzonko. Więc jeżeli to może pomóc jakiemuś dziecku, żeby zjadł w szkole pełnowartościowy posiłek, po którym nic mu nie jest, no to chyba trzeba pochwalić.
1: Zwłaszcza, że dieta planetarna jest całkiem fajną dietą, taką nawet nie tyle co zdrową, i oprócz tego, że zdrową, też na dokładkę smaczną, przynajmniej w moim mniemaniu jest bardzo dobra. Mam nadzieję, że ciebie też do tego przekonam w międzyczasie.
0: Ja bardzo lubię pyry z gzikiem i przy tym zostańmy, bo przed nami Will Nothing i Letting's Go.

0: powiedzmy sobie, najwięcej.
1: Nie, nie stracą, po prostu będą siedzieć, będą zastanawiać się, będą kontemplować, będą zastanawiać się nad decyzjami, które podjęli. Całe Garbary są po prostu zakorkowane, tam nie ma opcji, żeby jechać, tam jest czas, żeby myśleć.
0: No ale zobaczmy, co na północy miasta słychać, bo ulica Obornicka w miarę przejezdna, tam ludzie, którzy będą próbowali dojechać na cudowne piątkowo, tego czasu nie stracą, jak najszybciej wrócą do swoich tutaj bliskich i spędzą z nimi wspaniały czas.
1: Czyli co, ludzie już z Suchego Lasu nie dojeżdżają, czy po prostu Suchy Las już zdążył wrócić do domu?
0: Suchy Las jest poza jakby tutaj, poza naszym grodem, więc...
1: Ale Obornicka prowadzi do Suchego Lasu, to jest najważniejsza ulica.
0: Ja wiem, ale Obornicka kończy się na mnie przy skrzyżowaniu tutaj ulicy Strużyńskiego, przy tym zjeździe, i tam już po prostu tam jest koniec mojego fyrtla i Suchy Las to już są tacy... Oczywiście pozdrawiam wszystkich z Suchego Lasu, ale...
1: Oczywiście, że pozdrawiam.
0: Ale to jest już takie... To jest miejsce na mapie, gdzie wiesz, masz tą chmurkę i wielki znak zapytania. Tam po prostu musisz bić poziom, żeby...
1: Aha, nie odblokowaliśmy tego jeszcze.
0: Tak, to jest część nieodblokowanej mapy.
1: Kurczę, w moim RPG-u ja to odblokowałam, więc wiesz, zaczęłam tak myśleć trochę dalej, trochę szerzej.
0: Słuchajcie, jeżeli macie jakieś informacje z miasta przede wszystkim związanych tutaj z koryczkami, czy przejazdem przez niektóre ulice Poznania, dawajcie nam znać dokładnie na numer 618-750-213. Dzwońcie do nas, informujcie o nas. My, dla tych, którzy tracą aktualnie dużo czasu, mamy trochę dobrej muzyki, więc zostawiamy was z nią.

0: wspólnego rokowania, bo mamy do rozdania wejściówkę pojedynczą na koncert Terroru i Stick to Your Guns w dwóch progach, w tym klubie muzycznym w dwóch progach, który znajduje się w mieście Poznań. A co należy zrobić, żeby taki konkurs u nas wygrać?
1: No, trzeba zrobić to, co zawsze, czyli napisać SMS-a i w prefiksie napisać afera, następnie własne imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie i uzasadnienie.
0: No właśnie.
1: Jakie jest pytanie?
0: Nie pamiętam kompletnie.
1: Pytanie jest takie, co zrobić, żeby nie czuć się samotnym? I tutaj wyszliśmy na przykład z taką propozycją, że można chodzić na koncerty, żeby nie czuć się samotnym i kogoś poznać, i można poznać kogoś super, kogoś wartościowego. Ja na przykład chodzę na audycję i poznaję nowych ludzi.
0: No i tak to się właśnie w tej naszej aferze kręci. Słuchajcie...

0: Wie, jesteś szczęśliwy, a ja stwierdziłam, że będę grała na dwie postacie i mam jedną główną postać, którą zdobywam dalsze tereny i tą tego giermka, który tak biega i zbiera to wszystko naokoło po mojej dzielni. Więc mamy tak kompletnie dwa różne podejścia do tej gry.
1: Ja najważniejsze, co wyniosłem z pewnej polskiej gry, czyli Wiedźmin, że wszystko ładujesz w szermierkę i łykasz eliksiry i mierzysz się z strażnikami na przykład w Nowigradzie albo w Velen i tak to wygląda. Ale słuchajcie, bo ta kładka to połączy również trasę rowerową. Dokładnie połączy trzy przeprawy w ramach drugiego etapu projektu Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań, więc fajnie dla wszystkich rowerowych świrów, no, którzy będą chcieli pojeździć, bo tereny mamy piękne.
0: Tereny mamy piękne i to się staram wam państwu cały czas udowadniać, że my tereny mamy piękne, a jeszcze przypominam, że od 2023 roku była otwarta kładka na Owińska, więc mamy jeszcze więcej terenu.
1: No tak, a sama długość infrastruktury rowerowej to trochę ponad 7,5 km. Podpisano umowę z wykonawcą projektu i robót budowlanych pod koniec 2028 roku. Trasa powinna być gotowa, czyli tak realnie myśląc, 2030, piękna równa data, będzie otwarta nowa ścieżka rowerowa.
0: Przesadzasz, myślę, że będzie wcześniej. Zwłaszcza, że to jest rowerowa, a wydaje mi się, że Poznań jest bardzo mocno skierowany na cyklistów. To jest bardzo cykliczne miasto.
1: No, z cenami biletów w centrum parkingowych myślę, że warto się przesiąść na rower, no bo nic innego nam nie pozostało.
0: Proszę nie siać tutaj złych informacji. To jest po prostu dbanie o zdrowie. Tak samo jak dbali o zdrowie tym, że zmienili diety dla dzieci w szkołach, tak samo tutaj starają się dołożyć nam więcej ruchu. Próbują nas zmotywować do tego.
1: No słuchajcie, my możemy was za to tutaj zmotywować dobrą muzyką, bo Tied Up in Knots to przed nami, więc słuchajcie, dajcie się ponieść muzykę. Radio Afera, hurtownia do godziny 18:00.

0: ale ja uważam, że to nie kłótnia, tylko bardzo inteligentna dyskusja przede wszystkim dwóch inteligentnych i świadomych osób, żeby tak dokładnie tam sobie posłodzić, ale słuchajcie, bo awarie sygnalizacji świetlnych w mieście, tego możemy się dowiedzieć tutaj z e-Poznania, nie działają światła na dwóch skrzyżowaniach, jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. Sygnalizacja nie będzie działać w dwóch skrzyżowaniach, na dwóch skrzyżowaniach. Ulica Przepadek i Aleja Niepodległości i Kutrzeby, a także ulic Grochowskiej i Świt. O sprawie wiedzą już drogowcy. Słuchajcie, cały czas trwa naprawa usterek. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, słuchajcie, dzwońcie do nas. 618750 i numer 3. Możecie do nas śmiało dzwonić. My na pewno informacje przekażemy dalej. Czy na pewno sygnalizacja świetlna już tam działa?
1: No nie działa od 8 godzin, to tak wiesz, trochę już długo.
0: Trochę długo, ale słuchajcie, w Poznaniu mamy zawsze czas. Pamiętajcie, jak jest robota, to jest robota, a jak nie ma roboty, to jest fajrant.
1: Ale w ogóle ulica Przepadek i Niepodległości, to tak wydaje mi się, że takie mało uczęszczane ulice w Poznaniu.
0: Aleja Niepodległości mało uczęszczana?
1: No ale Przepadek... No Przepadek to już tak mniej.
0: No troszkę mniej, ale to jest jednak... Aleja Niepodległości, więc pamiętajmy, że to jest wystawna ulica zaraz po Świętym Marcinie.
1: No. Chyba zaraz po Alejach Niepodległości.
0: Tak.
1: Bo... I jeszcze jest Aleja Solidarności. To są takie, wiesz, długie ulice, takie piękne, takie szerokie.
0: Ale pamiętajmy, że one idą w sumie w dwie strony, więc to są cztery ulice nagle nam się robią.
1: Bo tam jest, jak ty to liczysz?
0: No bo są dwa pasy, czyli dwa samochody jadą w tą stronę. Jeszcze jest pas dla busiarzy, czyli w sumie to jest sześć dróg nagle tam.
1: No to jest sześć, jakby. Jezus. Właśnie tak sobie pomyślałam, o którym ty miejscu mówisz, że tylko dwie ulice tam zobaczyłeś.
0: Nie, no kurczę, to słuchajcie, Aleje Niepodległości zwyciężają.
1: Nie, to na pewno. Ale uważajcie, prosimy uważać, bo my tutaj możemy sobie trochę śmieszki porobić, że tutaj takie wielkie ulice, no ale naprawdę prosimy uważać.
0: Słuchajcie, a jeżeli mamy Aleje Niepodległości, Aleje Solidarności, no to być może...

0: emocje. Jakby ja patrzę na plusy. Ja jestem tym człowiekiem, który stoi przed takim polem i mówi, o, tutaj są same plusy.
1: Mm-hmm. A ja stoję przed takim polem i mówię, o, ile pyrów do obsadzenia.
0: Ej, ale to też jest plus, bo przynajmniej wiesz, że możesz jakoś to zagospodarować.
1: No, na przykład pyry z gzikiem, o tak.
0: Ale ty mi dzisiaj narobisz ochotę na te pyry z gzikiem.
1: No, pyry z gzikiem muszą być z gzikiem, ale o, teraz mam ciarki, jak widzę takie pyry z gzikiem.
0: No zobacz, jak mi włosy na rękach stanęły, zobacz.
1: Do tego maślanka, więc może po prostu dajmy słuchaczu w ręce ciarków.
0: Nie, zespoł Im Sleep.
1: Im Sleep.
0: Im Sleep, a utwór się nazywa Ciarki.

0: Nie możemy powiedzieć teraz, że tory były złe, szyny były złe. Wszystko jest dobre. I jeszcze na dokładkę jest to zabarwione, więc to tak idealnie wszystko ze sobą tak... Nie kontrast, tylko jest taką jednością, tak płynnie to z siebie przechodzi. Ten asfalt lany jest taki ładny, bez dodatkiem czarnego pigmentu.
1: No słuchajcie, ale może posłuchamy pani Agnieszki Smoguleckiej, czyli rzecznika prasowego MPK Poznań.
2: Na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego ekipy MPK przeprowadziły demontaż wyeksploatowanej infrastruktury i zamontowały nowe szyny, zwrotnice, napędy. W miejsce zniszczonej i nierównej nawierzchni w torowisku powstała trwalsza, betonowa.
1: No właśnie, modernizacja była kompleksowa, tak by można było to nazwać. Tak. I przede wszystkim też, słuchajcie, no trzeba powiedzieć, że jemy też oczami, no ale też tutaj pani Agnieszka mówi o tym, że zadbano również o estetykę.
2: Służby torowe zastosowały beton z dodatkiem czarnego pigmentu. Dzięki temu nowa nawierzchnia jest nie tylko bardziej wytrzymała, ale także nie kontrastuje z pozostałą częścią ronda, na której nawierzchnię wykonano z asfaltu lanego.
0: I co jeszcze należy wspomnieć, to to, że powrócą tramwaje na swoje tory właściwe, czyli jedynka, trzynastka, przywrócone zostanie kursowanie piętnastki, no i szóstka będzie teraz dojeżdżać do pętli Budziszyńska.
1: O, i szesnastka nie przez Starą Łękę, tylko normalnie na Franowo.
0: Tak, jak nakazuje stała rozpiska.
1: Tak, no to super. Słuchajcie, no remonty w Poznaniu są nieodłącznym elementem tego miasta i chyba to będzie takie motto, że Poznań nie miasto doznań, tylko Poznań rozkopane.
0: Ale Poznań know-how, tak to naprawdę było kiedyś.
1: Tak.
0: Tak mamy wpisane miasto know-how, więc my wiemy, jak robi się remonty.
1: My też wiemy, jak się robi powstania.
0: lubię takie żarty historyczne.
1: Słuchajcie, z pozdrowieniami dla Olka Szwarca. Słuchajcie, przed nami znowu dobra muzyka, Drag Church i With Pin. Słuchajcie, cały czas jesteście z nami. Przypominam, że jest cały czas konkurs, w którym można brać udział.

Badaczki wewnątrz czaszkowej pokazało, że zdania odnoszące się do doznań cielesnych, takich jak ból czy zimno, selektywnie aktywowały tylną część wyspy, obszar związany z przetwarzaniem doznań z ciała. Reakcja pojawiała się bardzo szybko, około 170 milisekund po bodźcu, a jej siła wiązała się z tym, jak

dobrym człowiekiem. Raczej delikatne przesunięcie, trochę więcej czujności wobec cudzych emocji, trochę więcej gotowości, by nie ufać pierwszej ocenie, trochę więcej cierpliwości wobec ludzkiej niejednoznaczności. I może właśnie dlatego warto czytać. Nie dlatego, że książki automatycznie czynią nas lepszymi. To byłoby zbyt proste. Warto czytać, bo książka pozwala nam pobyć przez chwilę w cudzej głowie. Czytanie zaczyna się od umiejętności rozpoznawania 35 znaków. A kończy tam, gdzie dobrze napisany tekst nie tyle mówi nam, co mamy myśleć o innych ludziach, ile zmusza nas do myślenia, jak inni ludzie mogą doświadczać świata. Naukowcy twierdzą, że to właśnie uczyniło nas ludźmi.

0: krótkie imiona. No jak do tej pory były takie krótkie, na przykład 3, 4, może 5-literowe, jak moje w skróconej wersji, tak znalazłam dwuliterowe imiona, na przykład dla dziewczynek będzie to An, które będzie znaczyło spokój, Fe, znaczące wiarę, miłość i nadzieję, chociaż dla mnie Fe to jest raczej nie jedno z kategorii, to jest metal. Metal. Aha, to było bodajże. No wiesz, ja tak w tamtą stronę poszłam mózgiem. No i jeszcze znalazłam imię Li, które znacza siłę i rozsądek.
1: No, szczerze nie wyobrażam sobie wołać do córki, bo to damskie imię Fe, tak?
0: Tak, damskie imię.
1: No Fe, chodź do domu. No jak to brzmi?
0: Bardzo krótko.
1: Bardzo krótko, ale...
0: Ale akurat An, tak dla mnie An to trochę brzmi jak skrócenie od imienia Anna.
1: Tak bardzo amerykańsko bym powiedział.
0: An?
1: Tak.
0: A Ali? To jak ci brzmi?
1: Ali, Alicja.
0: Od Alicji. Ale tak bardziej, no nie, bardziej amerykańsko polsko. Nie brzmi, ale polsko? No trochę by tak było. Li, ale mi z kolei, kurczę, no mi tutaj bardzo mocno weszła chemia. I jak zobaczyłam to Fe, no to miałam takie, nie metal, tylko żelazo. A jak zobaczyłam imię Li, to pomyślałam o Licie. Czyli znowu gdzieś tam ta chemia mi się wkradła.
1: A ja jak usłyszałem słowo Li, to usłyszałem Li Sin. Ha, ha, ha, ha.
0: O matko, jestem ślepa na takie żarty.
1: Ślepy mnich. Pozdrawiam wszystkich graczy pewnej gry typu MOBA. Słuchajcie.
0: Pamiętajcie, że ma nową wersję jeszcze przy okazji.
1: Tak, tak. Słuchajcie, ten czas naszej anteny dobiega pomału końca.
0: To może chcesz jeszcze szybkie trzy imiona?
1: No to dawaj.
0: Lu. Mhm. Czyli słynna wojowniczka, to właśnie imię pochodzące z Chin, nawiązujące do słynnej wojowniczki. My, to jest popularne imię w Szwecji i oznacza łagodną, to też by się trochę trudno wołało. My do domu. I jeszcze su znaczące woda, ale to już jest z języka tureckiego.
1: No i kurczę, dziwne są te, znaczy dziwne, nie wyobrażam sobie w tej naszej, w tym naszym kręgu kulturowym wyobrazić sobie, żeby wołać tak do dziecka. Są na pewno ludzie, którzy takowo zrobili i nie, trzeba by było sprawdzić po PESEL-ach, czy są już osoby zarejestrowane z takimi imionami.
0: Ja proponuję to zacząć sprawdzać tak jak jakoś tydzień po tej audycji i zobaczyć właśnie, wiesz, czy noworodki nie mają takich imion właśnie An, Fe, Li, Lu, My, Su. Ja wymieniłam 6 imion. Jakby starałam się, żeby to bardzo było słuchać.
1: Słuchajcie, przenieśmy się trochę w świat muzyki, bo to nam chyba wychodzi najlepiej.

0: rozgrzewać. Przed wejściem na boisku musiał odłożyć jednak plany o pojawieniu się na boisku.
1: No, dokładnie, też tutaj toczy się cały czas kontrowersja, czy ta decyzja systemu wideoweryfikacji była poprawnie zinterpretowana, czy jednak rzeczywiście Mateusz Lis nie powinien.
0: Część Mateusza Lisa była poza polem karnym, część Mateusza Lisa była
1: właśnie
0: na linii.
1: Tutaj też pojawia się problem, bo widziałem dwie interpretacje pana Rostkowskiego, tyż pana sędziego arbitra z finału Mistrzostw Świata 2022 roku, pana Liskiewicza, i oni tutaj rzeczywiście też się spierają, że ten obraz, który był przedstawiony w telewizji Canal Plus, może nie do końca oddawać to, jak to w rzeczywistości wyglądało na warze, więc musimy tutaj się, pozostaje wątek wątpliwości, nie wiemy, jak to wyglądało z perspektywy systemów wozu VAR, do tego
0: nie
1: mamy dostępu.
0: Ja nie wiem, czy to, co się działo, czy wydarzenia z Mundialu są dobrym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o kwestie sędziowskie.
1: No, ale tamten finał akurat był w miarę dobrze, w mojej opinii przynajmniej, był dobrze poprowadzony przez arbitra Marciniaka. No też tutaj warto wspomnieć, że arbiter ostatniego Mundialu już karierę zdążył zakończyć, więc tutaj schodzi.
0: To też co nieco może mówić, złośliwy by pewnie dodali.
1: Rzeczywiście. No i tutaj też w 63 minucie trener Lecha zdecydował się na aż potrójną zmianę. Na boisku pojawili się nowi zawodnicy, a też dwie minuty później na murawie zameldował się Filip Marchwiński, który był po meczu owiany tutaj
0: w barwach Krakowi, tutaj dodamy. Ci, którzy nie są na bieżąco z transferami piłkarskimi, być może nie wiedzą, że Filip Marchwiński został wypożyczony z włoskiego Lecce właśnie do Krakowi. Tutaj ma odbudować swoją piłkarską karierę, która znalazła się na ostrym zakręcie, przede wszystkim po bardzo, bardzo ciężkiej kontuzji. Filip Marchwiński pojawił się w Poznaniu, nie błysnął, delikatnie mówiąc, ale jego nazwisko po meczu i tak było na sztandarach, ponieważ niektórzy poddają wątpliwość, czy Filip Marchwiński w ogóle powinien pojawić, czy mógł pojawić się na boisku.
1: No właśnie, tutaj pojawia się ta kwestia, że transfer był ogłoszony dzień przed meczem z Widzewem Łódź. Zdaje się, to było 2 lata temu, wtedy to słynne spotkanie z Koroną Kielce, kiedy właśnie Filip Marchwiński obejrzał czerwoną kartkę, został zawieszony na 2 spotkania i nie było, wiele kibiców nie wiedziało też, i te dane na stronie nawet chyba PZPN-u były błędne, do kiedy Filip Marchwiński był zawodnikiem Lecha i czy on odbył właśnie karę tych 2 spotkań, ale tutaj wszelkie wątpliwości rozwiała sama Ekstraklasa, która potwierdziła, że Filip Marchwiński te 2 lata temu tą karę 2 spotkań odbył i już poszedł do Włoch z czystym kątem.
0: Czyli Walkowera nie będzie jednak.
1: Nie będzie.
0: Zostaje jeden punkt w meczu z Krakowią. Ta potrójna zmiana, o której wspomniał Samuel, nie przyniosła efektu w postaci bramki dla kolejorza, ale było blisko, przede wszystkim za sprawą debiutanta ligowego Al-Ahyara Sayed Manesha. Irańczyk od razu po wejściu na boisko wniósł sporo energii do ofensywy Lecha. Już po kilkudziesięciu sekundach zaliczył bardzo groźne uderzenie z dystansu. Bramka nie padła, ale pokazał się z bardzo ciekawej strony, przede wszystkim jeżeli chodzi o umiejętności techniczne.
1: Dokładnie, w tej samej końcówce został po fajnym dosyć rajdzie ze skrzydła zejść do środka, został sfaulowany przez jednego z zawodników Krakowi, no i wtedy do piłki podszedł Luis Palma, ale nie udało mu się z tego stałego fragmentu gry zdobyć bramki.
0: No to posłuchajmy teraz jeszcze raz trenera Nielsa Frederiksena, który podsumował to spotkanie.
2: Dzisiejszy mecz i występ z mojego punktu widzenia nie były katastrofą ani czymś bardzo złym, ale nie były też idealne. Uważam, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić lepiej, zwłaszcza gdy gramy przeciwko drużynie, która dobrze się broni, ustawia nisko oraz maksymalnie ogranicza wolne przestrzenie.
1: Robert Gumny wspominał też po spotkaniu, że wynik dobrze odzwierciedla to, co działo się na boisku.
3: 0-0, myślę, że sprawiedliwy wynik, bez zaprojowanej jakiejś dużej szansy. Z jednej i z drugiej strony może gdzieś Krakowia tagówka na ostatnich minutach. No ciężki mecz, gdzieś Krakowia bardzo dobrze się broniła, bardzo dobrze zorganizowała, gdzieś próbowała nas kontrować. Ten mecz chyba siłą rzeczy nie był zbyt atrakcyjny, tak jak i wynik.
1: Obrońca wspomina również, że ligowi przeciwnicy będą do Lecha podchodzili z szacunkiem.
3: No też do takiego wniosku gdzieś doszliśmy, że po ostatnim sezonie i po kadrze, jaką mamy, no to przeciwnicy będą czuli duży respekt i będą się cofali i próbowali kontrować nas, bo no jak wyjdą i zagrają otwartą piłkę, no to będzie dla nich bardzo ciężko.
1: No i teraz też po bezbramkowym remisie z Krakowem Lecha czeka rewanż Orhus GF. To starcie w środę 29 lipca o godzinie 19. No i warto wspomnieć też, że w tym pierwszym Lechu meczu Lech triumfował na wyjeździe aż 4-1 i taka to jest zaliczka przed tym meczem rewanżowym drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. A z kolejnymi informacjami ze świata piłki nożnej w Poznaniu wrócimy za momencik.
0: Tak, jeżeli chodzi o piłkę nożną, wrócimy za chwilę, ale mamy dla was konkurs, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na najbliższy mecz ligowy żużlowców PSŻ-u Poznań z Rowem Rybnik. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia w Poznaniu na Golęcinie i aby powalczyć o tę podwójną wejściówkę, należy wysłać SMS pod numer 7148, w treści wpisać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, które brzmi następująco. Kto waszym zdaniem w przyszłym sezonie byłby najlepszym następcą Ryana Douglasa, który najprawdopodobniej opuści PSŻ Poznań? Uzasadnijcie krótko swoją odpowiedź. Konkurs trwa do końca naszej audycji. Koszt to złotówka i 23 grosze z VAT. To tyle, jeżeli chodzi o to wejście, ale tak jak wspomniał Samuel, o piłce nożnej jeszcze nie przestaliśmy mówić.

0: widać tą różnicę poziomów między pierwszą a drugą ligą. No ale jak już te drużyny zmierzyły się na tym poziomie tej pierwszej ligi, też Warta ma zupełnie inny skład w tym momencie, no to można było mieć duże oczekiwania, no ale już w 15 minucie samobójcze trafienie Azackiego i Warta musiała gonić wynik, a później w 28 minucie bramkę też dołożył dla drużyny Polonii Kamil Wojtyra i już po 28 minutach było 0-2.
1: I Warta goniła w tej pierwszej połowie, udało jej się zmniejszyć straty do jednego gola za sprawą Kacpra Lepczyńskiego, który po rykoszecie, ale jednak wpakował piłkę do bramki Polonii Bytom. Do przerwy było 2-1 i wiele wskazywało na to, że ta druga połowa będzie jeszcze ciekawsza i w istocie tak było, bo Zieloni, przede wszystkim Zieloni, podkręcili tempo tego starcia, szczególnie kiedy wyrównali na 2-2. Ta bramka padła po rzucie karnym, skutecznie egzekwowanym przez Marcela Stefaniaka w 55 minucie, choć musieliśmy jeszcze trochę zaczekać na decyzję o samym rzucie karnym, bo faul na początku był, ale nie odgwizdany przez arbitra tego spotkania. Dopiero po wideoweryfikacji podyktowano 11, skutecznie wykonaną, 2-2. Nadzieje rozgorzały.
0: No dokładnie, no ale tutaj Warta została w miarę szybko sprowadzona na ziemię, bo już po 10 minutach Polonia odpowiedziała, ustawiając wynik rywalizacji na 3-2, no ale trzeba oddać Warcie, że rzeczywiście w tej drugiej połowie to oni raczej byli tą stroną dominującą i o wiele więcej sytuacji, ale jak w przypadku poprzedniego, to już taki chyba klasyczny obraz Warty, bo jeszcze jest chyba poprzedniego jej udziału w rozgrywkach pierwszoligowych, ta skuteczność dalej kuleje, no i tutaj Warta nawet spokojnie mogła ten mecz wygrać, ale tutaj oczywiście na drodze czy to stały problemy z przejściem tego muru bytomskiego, czy też właśnie po prostu brak celności zawodników Warty. No i tutaj to wszystko zemściło się w 90 minucie, kiedy kontrę po takim już wysokim pressingu Warty wyprowadzili gospodarze, no i swoje drugie trafienie w tym meczu dorzucił właśnie wspominany już Kamil Wojtyra, ale to jeszcze nie był koniec tutaj napięcia w tym spotkaniu, bo jeszcze w 92 minucie pod tlen Wartę podpiął Mateusz Stanek, ustawiając wynik rywalizacji na 3-4, no ale tego czasu pozostały, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, tylko 2 minuty, bo tylko 4 sędzia tego spotkania dorzucił, no i tutaj już

0: sytuacji, dużo zdobytego pola karnego, dużo uderzeń.
1: Ale też szkoleniowiec nie chciał tutaj wskazywać tylko na te minusy, na to, co zawodnicy źle zrobili, ale on te widział w tym spotkaniu więcej pozytywów swojego zespołu.
0: Szkoda wyniku, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby tym meczem budować siebie dalej. My jesteśmy drużyną, która ma wielu nowych zawodników, która trochę jest taka odnowiona, potrzebujemy trochę czasu, żeby pewne automatyzmy wdrożyć. Ten czas działa na naszą korzyść.
2: Czas działa na korzyść Warty, ale nie ma go zbyt wiele przed kolejnym starciem, które już w najbliższy piątek. W piątek o godzinie 20:30 w Gdańsku Warta Poznań zagra z Lechią, czyli zespołem, który spadł z ekstraklasy, ma aspiracje na to, żeby do tej ekstraklasy wrócić, choć po pierwszej kolejce niewiele na to wskazuje, ponieważ lechiści przegrali 0-3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i to był jeden z tych najbardziej sensacyjnych wyników pierwszej kolejki pierwszej ligi. Zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. Dwa zespoły, które w ostatnich latach rywalizowały na pułapie ekstraklasowym, teraz zmierzą się na zapleczu ekstraklasy.
1: No tutaj na pewno duże szanse dla Warty, bo trzeba pamiętać, że ta sytuacja w Lechii Gdańsk nie jest zbyt dobra. W ostatnim spotkaniu zdaje się, że w pierwszym składzie wyszedł w ogóle zawodnik z rocznika 2011. Ja pamiętam, co jeszcze robiłem w 2011 roku. Ty pewnie, Krystian, też.
2: No, nie grałeś w pierwszej lidze?
1: Nie, jeszcze nie. No i to jeszcze na takim konkretnym stadionie, bo przecież 40 tysięcy w Gdańsku, więc kto by się spodziewał, że Warta spotka się z Lechią nie w pierwszej lidze, nie w Ekstraklasie, tylko właśnie w pierwszej lidze. No też warto wspomnieć, że ta Warta głównie teraz spotkania będzie rozgrywać na wyjeździe, no bo cały czas trwa to przystosowanie ogródka do tych wymogów pierwszoligowych. No i właśnie teraz taka seria, jeszcze zdaje się, 3 kolejnych spotkań będzie czekała Wartę na wyjeździe.
2: W tym kolejny też z byłym ekstraklasowiczem, bo później wyjazd do Niecieczy.
1: No dokładnie, tutaj groźny rywal Lech w zeszłym roku się o tym przekonał, że nie można tutaj lekceważyć, no, a też inne zespoły się przekonały, że Termaliki lekceważyć nie można, więc zobaczymy, jak to się potoczy w przypadku Warty. Tutaj stawiamy krzyżyk na tych informacjach piłkarskich, a wracamy za chwilę.

0: tej rywalizacji. Zaczniemy od Mirosława Juszczaka, trenera współpracującego polskiej reprezentacji, który przyznał wprost, że wszystko poszło zgodnie z planem.
1: Zadania swoje na ten mecz mieliśmy, wykonaliśmy je w 100%. No ten mecz różnie się układał, ale w początkowej fazie gdzieś tam weszliśmy w ten turniej, realizowaliśmy zadania narzucone przez trenera i myślę, że możemy być zadowoleni na pewno z tej większej części meczu.
0: To posłuchajmy jeszcze trochę o aspektach szkoleniowych. Mirosław Juszczak powiedział nam trochę o tym, że mecze z takimi rywalami wbrew pozorom nie należą do najłatwiejszych. Dlaczego?
1: Trzeba utrzymać koncentrację przez cały mecz, nieważne od przeciwnika, i jedna czasami akcja może zaskoczyć, możemy stracić bramkę, ta jedna bramka może decydować czasami o całej fazie turnieju, dlatego są to trudne mecze.
2: Udało nam się również porozmawiać z Henrykiem Wolszyńskim, czyli reprezentantem Polski, który został również wybrany MVP tego spotkania i wspominał on, że drużyna zaliczyła dobry start.
3: Nawet powiedziałbym bardzo dobry. Na pewno będą się liczyć właśnie te bramki ze względu na to, że gramy każdy z każdym, taki jest system turnieju.
2: A też już wcześniej wspominałem przez nas pan Mirosław Juszczak wspominał, że ten dzisiejszy start z wysokiego C jeszcze o niczym nie świadczy i trzeba być skupionym na kolejnych spotkaniach.
1: Po wynikach tak można powiedzieć, ale nie sugerowałbym się do końca wynikami, bo mecz meczowi jest nierówny, pozornie słaby przeciwnik następnego dnia może zagrać totalnie inny hokej.
0: To teraz plan jazdy na kolejne dni. Jutro o godzinie 19 Polacy zmierzą się z Ukrainą. W środę o 19 również zagrają z Chorwacją. W piątek o 15.30 Polacy podejmą Irlandię, a na zakończenie tego poznańskiego turnieju w sobotę 1 sierpnia Polska kontra Włochy o godzinie 13.45 i wtedy już poznamy oficjalnego triumfatora tego turnieju. Zespół, który za 2 lata zagra w elicie Mistrzostw Europy do lat 21. Raz jeszcze oddamy głos Henrykowi Wolsztyńskiemu, który ocenił nam najbliższych rywali biało-czerwonych.
3: Wydaje mi się, że Litwa to był właśnie jeden z gorszych rywali, oczywiście nie umniejszając im. No ale miejmy nadzieję, że my zachowamy taką samą skuteczność i formę.
2: No rzeczywiście tych spotkań czeka nas bardzo dużo emocji również, ale tylko nie tą piłeczką będziemy żyć, bo też to, co będzie się działo na kortach, ale też w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach Polski na żużlu już za chwilę.

0: swój medal w rozgrywkach rangi Mistrzostw Polski. To też bardzo cenna informacja. Przecież wiemy, że Poznań takim stricte żużlowym ośrodkiem nie jest, więc każda taka informacja, każde takie osiągnięcie jest warte uwagi.
1: No a my wracamy do sportów z piłeczką. Turniej tenisowy imienia Wojciecha Fibaka, 50. już w tym roku jubileuszowa edycja turnieju. No i tutaj dosyć różnorodnie, jeżeli spojrzymy na zawodników, no bo tutaj zawodnicy z Włoch, Litwy, Łotwy, Grecji, Czech, Ukrainy, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Indii i USA będą się mierzyć w turnieju, który rozpoczął się dzisiaj. Pierwotnie ten start był planowany na godzinę 9, no ale jeżeli ktoś wyglądał za okno, mam nadzieję, że też tutaj jakieś przewietrzenie się było w tą piękną letnią teoretycznie pogodę, no ale właśnie takie opady się pojawiały, deszczu, więc na pewno utrudniało też, żeby ten turniej o tej odpowiedniej godzinie rozpocząć, i ten start został przesunięty tak naprawdę na taką godzinę 14:30, 15:00. No i tutaj już też za nami pierwsze starcia już się odbyły i możemy wam podać wyniki. Na przykład 2-0 triumfował Mateusz Nowak w starciu z Emilem Makielą i tutaj tak naprawdę na korcie pierwszym to wszystko, bo tych kolejnych spotkań albo trwają, albo jeszcze przed nami. Na drugim korcie rywalizowali również panowie, no i tam Giulio Borriello pokonał Maksymiliana Łyskawę 2-0. Tutaj jeżeli spojrzymy na gemy, no to 6-0, 6-4. A w przypadku kortu trzeciego Grek Tsatsakis pokonał Polaka Kobylnika 6-0, 6-2. Więc tutaj na razie te starcia rzeczywiście bez tych dodatkowych starć, tych tak zwanych tiebreaków, żeby tutaj wyłonić zwycięzcę. No i tak też było na korcie czwartym. Tam triumfował z litewskim zawodnikiem Białowolski 6-1, 6-0. I już też drugi mecz na korcie czwartym się zakończył i tam Jędryka wygrał z Chyłą 6-3 do 6-3, 6-2. Kort piąty, tutaj zwycięzcą okazał się zawodnik z Litwy 7-5, 6-3, czyli w całości, no to w setach oczywiście 2-0, a na korcie szóstym dalej nie wiemy, co się dzieje. Dalej czekamy na wyniki rywalizacji Gajewskiego z Borriello. No i jak oczywiście tutaj wszystko się rozwiąże, czas pokaże. 2 sierpnia ma ten turniej zakończyć się, czyli w niedzielę. No to oznacza jedno, na pewno w najbliższej audycji piątkowej już część tych rezultatów dalszych zostanie wam przedstawiona, a pełne podsumowanie turnieju dopiero za tydzień, 3 sierpnia. No i wtedy już będziemy wszystko wiedzieli, kto triumfował w tym całym turnieju w kategorii chłopców, w kategorii dziewcząt. To na pewno wszystko zostanie wam przekazane, bo do rozegrania na samo otwarcie było aż 25 meczów eliminacyjnych, 15 w singlu chłopców i 10 w singlu dziewcząt.
0: Zostańcie z nami, w ostatnim naszym wejściu porozmawiamy o kolejnych zmaganiach rangi mistrzowskiej, zarówno jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, jak i o Mistrzostwa Świata. Robka tajemnicy uchylimy już za kilka minut.

0: miejsce. Również Marcin Wrotyński pokonał Wojciecha Nowickiego. Jeżeli chodzi o sztafetę 4x400 metrów mężczyzn, tutaj srebro padło łupem reprezentacji poznańskiej, AZS-u Poznań dokładnie. Mikołaj Pyszka, Jakub Chmielarz, Kacper Rozenkowski i Marcin Karolewski zanotowali czas 3 minuty 8 sekund i 15 setnych. Jeżeli chodzi o brązowe medale, to w biegu na 400 metrów Marcin Karolewski z czasem 46 sekund i 1 setna. Brąz zdobyła też sztafeta kobiet 4x100 metrów w składzie Oliwia Michalska, Marta Zimna, Maja Pawłowska i Julia Dziamska. Brąz w skoku o tyczce zdobył Paweł Pośpiech. On osiągnął 5 metrów i 32 centymetry i to jego życiowy rekord. A w biegu na 3000 metrów z przeszkodami oraz w biegu na 1500 metrów brązowy medal zdobyła Alicja Konieczek. Jeżeli chodzi natomiast o tę konkurencję, która wychodzi poza stadion lekkoatletyczny, czyli o chód mężczyzny, to w chodzie mężczyzn na 10 kilometrów Mateusz Nowak stanął na drugim stopniu podium.
1: No ja jeszcze dorzucę,
0: i to jest właśnie ten reprezentant AZS-u AM.
1: Tak. Jeszcze Alicja Konieczek, tutaj warto wspomnieć, że aż dwa medale zdobyła, bo jest brąz
0: w biegu 3000 metrów i 1500.
1: Tutaj z czasami najpierw 9 minut 47 sekund i 42 setne i później 4 minuty 11 sekund i 43 setne. A jak przy czasie już jesteśmy, no to ten nasz czas radiowy też nieubłaganie zbliża się do końca. No i dzisiaj zarek realizacja odpowiadała Agata Pelska, a przy mikrofonach
0: Krystian Kacprzak
1: i Samuel Kimmel. No i słyszymy się w najbliższy piątek, godzina 18, wtedy ponownie godzina dla sportu w eterze.
0: Do usłyszenia.

0: Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
2: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Aferytm. Podpal.

0: czysta euforia, czysta przyjemność. Ja naprawdę poczułam, że w jakiś sposób się tam odrodziłam i wejście później z projektem Moja Krew, Twoja Krew, czyli z utworami bazującymi na dokumencie o Jarocinie stworzonym lat bardzo wiele temu, no to już było, ja byłam tak rozgrzana, byłam tak rozkręcona, że totalnie w ogóle zszedł ze mnie cały stres i napięcie związane z tym, jak wielkie jest to wydarzenie, tylko po prostu miałam takie, aż na backstage'u to wszystkim muzykom stojącym i czekającym na nasze wyjście na scenę powiedziałam, Jezu, czuję się, jakbyśmy zaraz wszyscy mieli wziąć ze sobą ślub. Teraz Leszek Biolik przemawia tam, przyjmuje nagrodę Gloria Artis i w ogóle, mówię, czuję się, jakby ksiądz tam właśnie zapowiadał, a my zaraz idziemy tym ślubnym kobiercem. No,
1: jakby można tym tropem chrześcijańskim pójść. To była swego rodzaju Eucharystia w ku czci, no właśnie, no chciałem powiedzieć Republiki, ale no chyba nawet bardziej Jarocina jako takiego, tak, takiego zjawiska.
0: No.
1: Ale tak wracając jeszcze, chciałem powiedzieć, że no, ja miałem okazję doświadczyć tylko i aż tej drugiej strony, tej strony widowni. Ja widziałem, nie widziałem do końca zespołu, widziałem taką kulę energii, która gdzieś tam po scenie biega, bo dodając ten kontekst, no trochę już więcej rozumiem, bo naprawdę niesamowicie było patrzeć. No, wyglądałaś jakby, była taka właśnie energia, której nie jesteś w stanie do końca spożytkować i ona gdzieś znalazła ujście w tej scenie. I to jest właśnie o tych metalheadach, których powiedziałaś, takie pytanie mi naszło. Jak właśnie się czujesz z czymś takim, ty nie grasz muzyki punkowej, nie grasz muzyki metalowej, tak przynajmniej na razie. Zobaczymy.
0: Ja niczego nie obiecuję.
1: Czas pokaże. I jak się czułaś, widząc właśnie przed sobą no, ludzi, no właśnie, irokezy, skóra.
0: Genialnie.
1: I tak dalej. I oni idą w pogo czasami.
0: No właśnie, i super, że idą w pogo. Ja przede wszystkim absolutnie uwielbiam ludzi, którzy są szczerzy. I w ogóle uwielbiam, jak ktoś ma też właśnie wyrazistą stylówkę, nawet jeżeli to jest zupełnie inny styl przecież niż mój, to kocham widzieć to, że oni z odwagą wyrażają siebie i nie krępują się tego, jakie mają preferencje i tak dalej. Po prostu jestem za tym, żebyśmy wszyscy bardzo otwarcie przedstawiali się zgodnie z prawdą. I mój małżonek Maksymilian zawsze o mnie mówi, że bez względu na to, czy ja uważam siebie za popową diwę, to i tak jestem rockową performerką, bo po prostu mam ten pazur, co bardzo mi miło, słysząc ten komplement. I wierzyłam po prostu, że tak jak na każdym koncercie, ja dam z siebie wszystko, zrobię to po mojemu, no i dzięki temu ludzie od razu wiedzą, albo to jest ich bajka, albo nie. No i proszę, się okazuje, że kilku metalheadów stwierdziło, że totalnie świat zzuty to jest też ich świat. Zapraszam serdecznie.
1: Ja myślę, że wielu metalheadów, kiedy usłyszało Elvisa, no tam się nie dało inaczej.
0: No właśnie, i ściskaliśmy się później po koncercie i w ogóle, i merch kupowali. No nie, no bomba było, naprawdę było przecudownie.
1: Gdzieś uciekło mi pytanie, które się pojawiło przez chwilę, ale może ono do mnie wróci. Natomiast w takim razie chciałbym też teraz zapytać o właśnie ten projekt, wielki projekt. I skoro już trochę o to zahaczyliśmy, to zapytam cię w ten sposób. Przychodzi czas twojego wejścia na scenę. Jeśli mnie teraz pamięć nie myli, ty wchodziłaś w pierwszym utworze z Mary z Polski.
0: Tak.
1: No to był. Okej, to był dziki występ, ale tu ci oddam scenę. Ale zapytam cię, wiesz, że przed tobą, że już nie ma innego koncertu. Biała scena jest już zamknięta. Cały tłum stoi przed sceną czarną. I ty już wiesz, że to jest ten moment, kiedy wychodzisz na scenę. Wychodzisz, widzisz to morze ludzi. Jaka jest twoja pierwsza myśl?
0: Moja pierwsza myśl to jest powtarzanie sobie w głowie pierwszego słowa tekstu, żeby czasami nie było tak, że ekscytacja, wiesz, odbierze mi rozum i schrzanie wejście w numer. To by było najgorsze, myślę. A dwa, no to, że to jest moje miejsce. Nie, naprawdę, ja się czułam jak w domu. Ja mówię, tak, dokładnie o to chodzi. Po prostu wielka scena, gigantyczna orkiestra fenomenalnych specjalistów jakby w swoim fachu i przede mną morze ludzi, którzy cieszą się, że zaraz damy czadu. To jest sens mojego życia.
1: Gdzieś w głowie miałem to, że to może być twoja odpowiedź. Byle tylko tekstu nie zapomnieć.
0: No, to mi się was zdarza w ogóle mega często. Mój Maksymilian ze mnie żartuje, to jest żart komuś ukradł to, nie pamiętam któremu muzykowi, ale chyba też jakiemuś polskiemu, że moje piosenki dzielą się na te stare, które już tak dawno wymyśliłam, że już tekstu nie pamiętam, i te nowe, których tekstu jeszcze nie zdążyła się nauczyć. No bo cóż, na żywo emocje są duże, no tak. Emocje ponoszą, więc czasami tak się zamyślę nad tym, że na przykład rozpoznam kogoś w tłumie, kogo widziałam, wiesz, pół roku temu na moim koncercie albo coś, że nagle się orientuję, że Jezu, już zaczęła się druga zwrotka, ja jeszcze nie śpiewam, co ja robię?
1: Czyli na chwilę czasami zamieniasz się w publiczność swoją
0: totalnie,
1: własną.
0: Totalnie, dokładnie tak.
1: Piękna rzecz.
0: No, piękna, że jest mi to wybaczane i ja robię wszystko, żeby to się nie powtarzało, i na Jarocinie chyba uznaliśmy z naszym realizatorem, że to był pierwszy taki koncert zuty, że od początku do końca nasz koncert jarociński był zaśpiewany, każde słowo zgodnie z tym, co jest w wersjach studyjnych, i w ogóle nic nie pomyliłam, nic nie zapomniałam, jak to Oyster Boy określił. Chyba byłam tak przejęta tym moja krew, twoja krew, że zapomniałam się stresować własnym koncertem.
1: No właśnie tak sobie zacząłem wertować. No tam na fałszu nie było faktycznie.
0: Dziękuję. Znaczy, to, że fałszu nie było, to... Ale też nie zapomniałam, tak, też nie zapomniałam, więc naprawdę byłam z siebie szalenie dumna po tym, i to już wtedy w ogóle, wiesz, byłam tak nakręcona, już żaden stres mi nie towarzyszył.
1: Myślę, że po tym, co się wydarzyło na białej scenie, to jest zadowolenie, to jest jedyna poprawna emocja, jaka
0: dziękuję.
1: Się może...
0: Dziękuję, tak, też naprawdę i tak było, tak było.
1: To teraz, skoro zadałem pytanie o wejście na scenę, a po zejściu ze sceny? Co, ja jestem ciekaw, co się zdarzyło.
0: Ja po zejściu ze sceny...
1: Po pierwszym utworze.
0: Po pierwszym utworze, no to zeszła mi się z Mary, tuliłyśmy jak dzikie i bardzo szybko biegłam do garderoby, żeby zmienić moje buty, bo miałam najpierw buty płaskie do biegania z Mary po tym bagnie, które jest przed sceną, bo chciałyśmy koniecznie polecieć do publiczności, więc zgodziłyśmy się, że zaśpiewamy w płaskich butach, no ale na drugą piosenkę miałam przecież wymyśloną stylóweczkę ze szpileczkami i w ogóle, no więc pierwsze co, no to dzida szybko po dobre buty, przyniosłam je sobie na backstage, i ja w ogóle za każdym razem, jak biorę udział w jakimś projekcie, w którym jest większa ilość wokalistów, że raz jestem na scenie, raz mnie nie ma, ja przez cały czas stoję w kulisie jakby od razu przy scenie i po prostu patrzę na resztę występu, bo tak mnie to nakręca, jak ludzie występują, i tak się cieszę, że tak pięknie śpiewają, że te piosenki są takie świetne, że ci muzycy tak dobrze grają i w ogóle, że ja naprawdę, nawet jeżeli jestem gdzieś tam gościem, który ma tylko jeden utwór, to i tak będę w tej kulisie stała i wysłucham całego koncertu. Jak jestem na jakimś festiwalu i po mnie grają kolejne zespoły, no to raczej też będę w tej kulisie i będę sobie tam oglądała te występy. No kocham muzykę, no to jest tak cudowna rzecz, móc patrzeć na tych artystów z bliska i w jakiś sposób z nimi już czuć połączenie, to jest sztos.
1: Ja nie wiem, co mogę dodać. Ja właściwie jestem tu średnio potrzebny, powiem szczerze.
0: Ja wiem, ja strasznie dużo gadam.
1: Ale bardzo dobrze. To jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję.
0: To cieszę się. Ale, proszę bardzo.
1: No dobrze, bo skoro koncerty, jedna rzecz. Piękna, jak widać, niesamowicie. Ale powiedziałaś jeszcze o jednej rzeczy, o której ja szczerze powiem, i tu moja niewiedza zostanie obnażona. Nie wiedziałem o czytankach dla dzieci. Jak poszło? Bo to brzmi jak wręcz jedna z największych atrakcji Jarocina.
0: No tak, dzień przed występami moimi, czyli przedostatni dzień Jarocina, miałam zaproszenie, żeby przeczytać bajki dzieciom. To było takie wydarzenie, rokowe czytanie bodajże się nazywało dokładnie. Przede mną Titus z Icy Drinkers czytał książeczki dla dzieci, a później już miałam być ja. Co więcej, mój Maksymilian przyszedł ze mną i poinformował mnie, że on sobie tutaj już wybrał leżaczek i że on się może zdrzemnie trochę, jak ja będę tym dzieciom czytała. Ja mówię, no świetnie, no przecież najlepsza okazja. On prowadził całą drogę do tego Jarocina. Mówię, idź spać pewnie. Ale przyszedł do nas organizator i mówi, słuchajcie, bo wybrałem wam taką bajkę na dwa głosy. To ty, Max, przeczytasz ten drugi, nie?
1: Ojej.
0: I Maksymilian zdębiał. I tak jak on jest generalnie bardzo hej do przodu, dużo bardziej ode mnie, tak tutaj dopiero jak organizator gdzieś poszedł na bok już szykować dla nas mikrofony, Maksymilian się do mnie odwrócił i mówi, ale że ja mam czytać?
1: Umówmy się.
0: Ja mówię, no już się. Nie zaprzeczyłeś.
1: No tak, ale umówmy się, to jest dużo trudniejsza widownia niż
0: no
1: ludzie
0: jest.
1: Przed koncertem.
0: Jest dużo trudniejsza, wymagająca. Szczególnie jak się nie ma, wiesz, doświadczenia. My na szczęście mamy bratanka, któremu czytaliśmy przed snem przez dłuższy czas, jak jeszcze była to jego preferencja. I oboje lubimy i czytać, i odgrywać różne role. Także tutaj myślę, że też się fajnie spisaliśmy. Coś tam im jeszcze zaśpiewaliśmy i w ogóle, no strasznie to było urocze. Fajne jest to, że ludzie na Jarocin jeżdżą od tylu lat, że najpierw jeździli jako zbuntowane nastoletnie dusze, a teraz wracają ze swoimi rodzinami i latoroślami. To jest przesłodki widok. I fajnie jest widzieć, jak te latorośle tam, wiesz, headbanging pod sceną po prostu, te włosy latają, to mi zawsze sprawia taką frajdę.
1: A to jest jedna z piękniejszych rzeczy także czwartkowego dnia Jarocina, tego dnia zero, bądź dnia jeden, tutaj, jak kto woli, gdy Sad Smiles zagrało Nową Aleksandrię. Pod sceną widziałem ludzi różnych generacji, różnych ubiorów, kultur, którzy razem jednoznacznie w siebie po prostu uderzali w wielkim, pięknym pogo.
0: No.
1: Każdy w każdego. To była jedna z najpiękniejszych obrazków w mojej głowie, jaki zapamiętałem z Jarocina.
0: No cudownie. Przekażę chłopakom, bo zresztą z Majkiem, z Sad Smiles się widzę za 3 dni czy 4. Gramy razem na Poland Rocku. My się z Sad Smilesami naprawdę zaczęliśmy tak ciasno trzymać. Mi się to bardzo podoba.
1: Ta płyta rockowa się zbliża.
0: No, coś tutaj się chyba, kurczę, zadziewa. Ale właśnie może nie cała płyta, a jakiś dodatkowy projekcik. Bardzo mnie inspiruje ostatnio Błażej Król z tym, ile on działa po prostu i w ogóle nie patrzy na to, czy to jest przebodźcowanie planu wydawniczego, czy nie. Po prostu coś go inspiruje, tworzy, wydaje. Inspiruje, tworzy, wydaje. I to jest chyba też droga dla mnie.
1: I to jest chyba dobry moment, żeby zaprezentować coś nowego. No dobrze, z naszej listy nowości. Już słyszeliście o poranku dzisiaj, mieliście okazję tego posłuchać. Jeśli wtedy jeszcze spaliście, no to dajemy drugą szansę w takim razie. Miodowe lata od Zuty.

0: No i zawsze jak sobie robimy śniadanko czy coś, to na którymś programie tam lecą Miodowe lata. No i to jest, no bez pudła jest ten serial. Każdy odcinek jest genialny i nie wiem, czy wiedziałeś, ale Miodowe lata były nagrywane w teatrze i wszystkie te śmiechy publiczności, które były wtedy nagrane, były później do wszystkich polskich sitcomów używane jako ten śmiech z taśmy. To jest śmiech z Miodowych lat. No dokładnie. To jest po prostu tak piękne, że to jest prawdziwy klasyk gatunku. No,
1: serial generacyjny.
0: Dokładnie. I to jest przecudowne. Serial też jest o jakby parach, które mają przeszalone perturbacje.
1: Mówimy tak naprawdę, teraz o Karolu i o Norku.
0: Tak, no właśnie, chciałam powiedzieć, że najpiękniejsza para to Karol z Norkiem i po prostu wsparcie, ta miłość, którą Norek po prostu ma w oczach, gdy patrzy na Karola i to wszystko. I absolutnie chodziło mi o nawiązanie do tych Miodowych lat i wręcz w tekście jest taki, jest tam przeze mnie śpiewany tekst, że pobudka słońca, nie wierć się, oglądaj, o końcu świata włączę Miodowe lata. Więc na dzisiaj zadanie dla wszystkich, którzy to słyszą, znaleźć sobie w internecie, na pewno gdzieś się da, odcinek Miodowe lata, odcinek o końcu świata.
1: I ja szybko sprawdzę.
0: No sprawdzaj. I to jest fantastyczny odcinek. Jeden spoiler, który wam powiem, to, że zaczyna się od tego, że powstaje plotka, że świat się zaraz skończy. Jest to fenomenalny, fenomenalny odcinek o bardzo poważnej sprawie, bo o tym, w jaki sposób chcemy z tego świata znikać i tak dalej, jeżeli on ma się skończyć. I to właśnie w sumie mi tak przyświecało, taka myśl. Zresztą często o niej myślę, jak coś tworzymy, mamy już tę świadomość tego, że ktoś tego posłucha, mamy taki przywilej, że wiemy, że są ludzie, którzy czekają na to. I właśnie często sobie myślę o tym, że to jest coś, co po sobie zostawiam. I tak jak Karol z Norkiem zastanawiali się, jakby tutaj ten koniec świata oczywiście spieniężyć, wykorzystać, a później sobie uświadomili, że kurde, to jest poważna sprawa, w sumie chodzi o ich egzystencję. Tak samo ja właśnie tak na to patrzę, że tak pędzimy w tym świecie i myślimy, jak tutaj coś spieniężyć, jak sobie załatwić, jak sobie ułatwić, a ostatecznie chodzi o to, że ten świat nie będzie trwał wiecznie. Kiedyś z niego znikniemy. I co byśmy chcieli po sobie pozostawić, ha?
1: No tak. No, w tym znaczeniu artyści mają trochę łatwiej, bo jednak budują sobie te pomniki mniejsze lub większe za życia.
0: Tak, tak. Ale jest to bardzo kojące dla duszy, powiem ci. Wiedzieć, wierzę, że coś już zostaje.
1: Wierzę. Mm. I dobrze, że te pomniki można także po prostu podziwiać. I w sumie teraz mi przyszło na myśl takie pytanie, czy jeśli ty byś się dowiedziała, że będzie koniec świata, to czy ostatnią rzeczą, jaką byś zrobiła, to po prostu wspólne oglądanie Miodowych lat?
0: Ja myślę, żebyśmy faktycznie, ma to sens, kurczę, żeby w ostatniej chwili sobie puścić te Miodowe lata. Z jakimś, wiecie, ładnym tłem, niechże to będzie w pięknych okolicznościach przyrody może, ale tak w sumie najważniejsze to, żeby ten Maksiu był obok i żebyśmy czuli jakieś ukojenie, to tutaj te Miodowe lata myślę, że wjechałyby w sam raz.
1: No i myślę, że piękniejszej klamy być nie mogło w tym momencie. No dobrze, to ja myślę, że w tym momencie powinniśmy zagrać jeszcze jeden utwór. Utwór zatytułowany Polowanie, który wybrałem bez powodu, po prostu mi się spodobał dzisiaj.
0: No to ja ci powiem, że tak naprawdę jest piękna klamra, bo zagrałeś mój najnowszy utwór, a Polowanie to mój najstarszy, debiutancki.
1: Lepiej być nie mogło.
0: No.

Na prawie sam koniec dzisiejszego aferytmu, bo na koniec zagramy jeszcze raz kalendarium, ponieważ dzisiaj mogliśmy obchodzić już 39. rocznicę wydania albumu Within the Realm of a Dying Sun od Dead Can Dance. I tym sobie zakończymy utworem Xavier. Szymon Dopierała za konsoletą, Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie. Dziękujemy wam bardzo za to, że tu byliście i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: omawiamy zespół Queens of the Stone Age. A dokładnie będziemy kompletować naszą ulubioną, taką wymarzoną playlistę, setlistę koncertową dla tego zespołu. Musimy się zmieścić w maksymalnie 95 minutach z tą muzyką, za mikrofonami.
1: Mikołaj Piekarzewicz.
0: Kuba Chojnacki. Mikołaju, to może zacznijmy jeszcze od tego na początek, jak w ogóle ten zespół, kiedy się pojawił w twoim życiu i właśnie, który okres może też zespołu jest twoim ulubionym?
1: Szczerze, moim ulubionym okresem, i to chyba nie będzie jakiś szok, że powiem, że moją ulubioną erą Queens of the Stone Age będzie era Like Clockwork przede wszystkim. Jednak jest to album dla mnie perfekcyjnym, ale też uwielbiam ten moment, kiedy Dave Grohl był za perkusją i robił swoje dzikie przejścia perkusyjne na Song for the Deaf na przykład. Ale ty masz przewagę, jeśli chodzi o Queens of the Stone Age, bo ty miałeś okazję i widzieć się na żywo.
0: Tak, ale nie teraz, kiedy byli
1: System
0: of a Down w Spłuczce, inaczej zwanej Stadionem Narodowym, gdzie to jest jakaś po prostu aberracja, że dalej tam koncerty się odbywają. Ja miałem okazję usłyszeć, jak oni faktycznie brzmią na żywo, bo było to na Openerze 3 lata temu. Taka setlista, która wtedy pamiętam, że troszkę mnie sfrustrowało, pomimo że koncert dalej mam w swoim chyba top 5 ulubionych koncertów. Naprawdę świetny zespół i jakbym miał grać w jednym zespole na żywo, jechać z nimi w trasę, to chciałbym z Queensami. Bo to jest idealna muzyka, przy której nie jest na tyle prosta, że już się nudzisz totalnie grając, ale jest też na tyle, nie jest na tyle wymagająca, że musisz tylko skupiać się na tym konkretnie, co grasz w danym momencie, tylko możesz się trochę poruszać, trochę interakcji z publicznością i właśnie, a cały czas ta setlista jest i daje i jest świetna i ja słyszałem właśnie dużo utworów z tej ery Like Clockwork i następne jeszcze dwie płyty, a byłem trochę sfrustrowany, bo ja jednak w tamtym czasie potrzebowałem innych Queensów, potrzebowałem Queensów tych z Nickiem Oliverim na basie, rozkrzyczanych, drących mordy i takich Queensów pamiętam. To jest moim zdaniem w ogóle najlepszy zespół rockowy XXI wieku.
1: Coś w tym jest, bo jednak Queens of the Stone Age są znani z tego, że jeżeli na albumie w którymś momencie w takcie jest pauza, to na 100% będzie ta pauza też na żywo, bo oni są tak bardzo tight na tych koncertach, że nie ma tam możliwości jakiejkolwiek pomyłki albo zmiany jakiegoś tam delikatnego pomyłki w tempie. I to jest chyba też ta moc, że Josh Homme zbiera tych muzyków, którzy po prostu są jak właśnie te kamienie
0: nieskończoności
1: Thanosa, po prostu tworzą idealny zespół.
0: Tak, ale też, no bo dla mnie to jest taki właśnie zespół, który ja ich jednak zawsze najbardziej lubię w tej wersji. Im bardziej rockowa, im bardziej hard rockowa, tym w jakimś stopniu bardziej to lubię, może poza debiutem. I pamiętam, że długo musiałem się przekonywać do tej wersji Like Clockwork i dalej, gdzie trochę te brzmienia były lżejsze, ale też większe postawienie na różne tekstury, na gitarach, różne te efekty właśnie. Ale dalej to jest moim zdaniem, nie wiem czy nie jedyny, świetny zespół rockowy w XXI wieku, który może stawać w jednym szeregu z takimi klasykami typu właśnie Zeppelin, Black Sabbath czy Pink Floyd i tak dalej, ci najwięksi. No bo kto jeszcze jest w XXI? No Foo Fighters, ale to jest taki dad rock trochę.
1: No trochę już w tym momencie tak.
0: Bo nie wymieniam, na przykład System of a Down, teraz grałeś System, no ale System to metal, a nie rock. Więc kto jeszcze? Arctic Monkeys? No, bardzo szybko się wysypali z tym rockiem też.
1: No, już w pewnym momencie Alex stwierdził, że już mu się nie chce. Rockowo.
0: Tak, więc właściwie to jaką oni mają konkurencję?
1: No praktycznie żadną, szczerze. Ale też taką wysunę tezę, że Queensi nie nagrali złego albumu. Myślę, że jasne, można debatować nad jakością każdego albumu jakby osobno, ale uważam, że tak nie ma jednego albumu Queensów, który możesz powiedzieć kategorycznie, że to jest dno. Bo tam na każdym albumie jest coś, co cię zainteresuje, jakaś tekstura, jakaś gitara, jakiś riff, który Josh Homme zaprezentuje, który cię po prostu poderwie, albo jakiś refren. I nie można powiedzieć, że oni nie produkują dobrej muzyki.
0: No i to też nie jest taki zespół, który miał kiedykolwiek fazę, że rok do roku ta płyta była wypuszczana, tylko jak chciał sobie zrobić przerwę homie, no to ją sobie robił, miał też inne projekty, przecież to też jest człowiek, który i tam...
1: Them Crooked Vultures na
0: tak,
1: przykład.
0: Eagles of Death Metal, więc jak chciał, jak miał taką okazję i fantazję, żeby gdzieś sobie indziej zagrać, no to też się tam realizował. Jeszcze przed Queens of the Stone Age grał w jednym zespole, ale to o nim sobie powiemy, bo to w kontekście pierwszej płyty będzie, myślę, dosyć ważne, ale najpierw sobie posłuchamy, jak ten zespół w ogóle w tej pierwszej fazie brzmiał.

0: takie typowe piłowanie, jak podejście do punkowca, nie?
1: Tak, tak, ale mimo wszystko ja uważam właśnie, że ta płyta stoi w rozkroku, że to jest takie, on się nie może jeszcze zdecydować, czy chce być tym stonerem z czasów Caius, ale jeszcze to nie jest to, te eksperymenty z następnych płyt. I tu są na przykład fajne riffy. Drugi utwór, Avon, nie wiem jak przeczytać, super riff, ale jeszcze super riff nie sprawia, że to jest super utwór, czyli jeden właśnie riff, fajne piłowanie tamtej gitary, ale ostatecznie się to nie rozwija.
0: Powiem ci, że też utwór, który rozpoczyna całą płytę, też jest świetny, Regular John, tam ten riff też jest bardzo wymyślny. Tak, zaczyna się bardzo dziwnie, ale potem jak się go spędza, to naprawdę cię wciąga, hipnotyzuje. Ja ci powiem, że mam dwa utwory z tej płyty.
1: Z Regular John?
0: Nie. Akurat nie.
1: Mexicola.
0: Bo mi się już nie zmieściło, ale Mexicola mam. Przede wszystkim za sprawą tego basu. No ten...
1: Tak myślałem.
0: Tak, no ale no jest charakterystyczny, no nie Colivieri, tak? Na tym basie tutaj nam prezentuje swoje umiejętności i bez tego utworu mi się wydaje, że byśmy właśnie te takie ikoniczne utwory Queensów nie mieliby, bo jednak tutaj jest to DNA Queensów, które potem na Songs for the Deaf na przykład się pojawiało, ale i też w dalszej części kariery Queensów. A drugim utworem, który mam, to nie wiem, czy cię zaskoczę, ale ja mam You Can't Quit Me, Baby. Też to jest dłuższy utwór na tej płycie, ale też jest ciekawszy, rozpędza się i lubię tą chaotyczną końcówkę, która się dzieje tam w pewnym momencie. Tam się po prostu odpinają tak wrotki, że mi się wydaje, że to na koncercie by się tak sprawdziło idealnie.
1: Ja byłem ciekaw, czy to będzie cover Led Zeppelin. W ogóle, jak pierwszy raz zobaczyłem ten
0: ale
1: tytuł.
0: Ale jednak nie.
1: No to jest taka płyta i w ogóle gdyby Dave Grohl był na tej płycie, to możliwe, żebym coś tu miał, ale dla mnie ta perkusja bardzo właśnie do tyłu.
0: Tam jest dużo takiego breakbeatu 90'sowego i dużo takich standardowych bić, ale myślę, że to jakoś uroku nie odbiera tej płycie. Myślę, że to nadal jest dobry debiut, solidny debiut, od którego właśnie można było budować dalszą karierę.
1: To jest solidne, ale ja nie czułem się w obowiązku, żeby coś uwzględniać z niego, bo jak chcę mieć fajne właśnie też takie mocniejsze brzmienia, no to jeszcze te dwie płyty, które tutaj przed nami, no to one zapewniają mi jeszcze z Rated R, no ja mam z Rated R aż propozycji 6.
0: Czyli też dużo. Ja akurat mam 3. Ale to już to były takie ustępstwa w tym, żeby po prostu dalej móc mieć troszeczkę inną utwory.
1: Ty masz pewnie Lost Art of Keeping a Secret.
0: Oczywiście, że tak. No to tak, jest standardowy właśnie.
1: Właśnie jedyny z tej płyty, który zagrali na openerze wtedy. A dalej to już będę strzelał Better Living Through Chemistry.
0: Chciałem go dać, ale już mi się nie zmieścił.
1: Okay, ja go mam.
0: Akurat powiem ci, co mam jeszcze, tak już, żeby odkryć jedną kartę. Właśnie mam Feel Good Hit też of the Summer. I jeszcze jeden utwór. To musisz zgadnąć.
1: Co ty możesz mieć? No, Autopilot?
0: Nie.
1: Bo ja mam, to będę po prostu jechał też swoimi. Zobaczymy, czy się zgramy. Jeszcze dwie opcje. Monsters in a Parasol.
0: Nie.
1: I ja mam jeszcze In the Fade.
0: Ja mam Leg of Lamp.
1: A była to również propozycja chyba.
0: Tak, też pojawiła się propozycja. No ale no ten riff jest, mi się wydaje, taki właśnie jest gęsty.
1: Jest bardzo dziwny.
0: Tak, jest dziwny, klaustrofobiczny i to jest takim synonimem według mnie Queens of the Stone Age, że oni lubią takie właśnie dziwne, wynaturzone wręcz te riffy i mi się wydaje, że jeżeli patrzysz na ten utwór i ten riff, to jest synonim tego, co Queens of the Stone Age sobą prezentuje.
1: Trochę tak, ale on też jest, ja go nie dałem dlatego, że jest wolniejszy i jakoś mi po prostu tę energię tak nie pasował. Chociaż z drugiej strony In the Fade też nie jest szybki, ale on jest z kolei taki bardziej mroczny i psychodeliczny, więc dlatego ja go dzisiaj dodałem właśnie. No ale właśnie z Rated R w ogóle trzy płyty u mnie dominują zdecydowanie w setliście, to już muszę przyznać, a później to tak po jeden, dwa. Dobrze, także za chwilkę sobie posłuchamy utworu i omówimy, co mamy z największej płyty, prawdopodobnie zespołu, z której jest najwięcej hitów, czyli Songs for the Deaf.

0: Lubię bardzo ten egzotyczny riff. Niesamowity niepokój wprowadza. Później jeszcze tam gitary dodają jakieś harmonie egzotyczne i tego mi brakowało na koncercie. Bo faktycznie, chociaż on był też, nie było jeszcze ciemno, ale zwłaszcza jakby było ciemno, no to taki naprawdę gęsty klimat można wprowadzić tym utworem.
1: Ja tylko dodam, że wiesz co, z First, jeszcze raz przypomnę.
0: First Is Given.
1: Tak właśnie. To też nad tym się zastanawiałem jednak właśnie, bo też lubię ten riff. Mi się bardzo podoba ten utwór pod kątem właśnie wymyślności tego riffu, ale jednak to kurczę, zaczęło mi brakować miejsca i w pewnym momencie nawet miałem już godzinę 38 i musiałem naprawdę pójść na kompromisy, żeby jednak wrzucić do tej playlisty to, co rzeczywiście mi się wydaje, bo takie stuprocentowe pewniaki. Ale też nasi słuchacze też wyszli z propozycją z tej płyty. No oczywiście Song for the Dead się pojawiło, ale też się pojawił taki utwór jak God is in the Radio.
0: Ja, i trzeba będzie zwalniać miejsce.
1: Będzie trzeba.
0: Ja akurat bym, jakbym miał jakiś dziwny utwór, taki niepopularny z tej płyty brać, to Another Love Song. Mm-hmm. To jest bardzo prosty, jest trochę jak Go With The Flow, taka para tu się tworzy, ale też go lubię. No, ale znowu te kompromisy będą musiały być. No dobrze, no to chyba zamykamy dyskusję o tej pierwszej fazie Queensów, gdzie naprawdę wznieśli się na wyżyny, podbili świat i teraz faza przejściowa przejścia właśnie z takiego hardrockowego zespołu totalnie jadącego po bandzie. Teraz będą eksperymenty, żeby później w końcu być w takiej formie, jak są do dziś, z tymi eksperymentami, ale już również takimi osadzonymi melodiami, więc teraz ta faza eksperymentalna, ale utwór, który usłyszymy, jest raczej lekki, bo to Little Sister.

0: na przykład dwa utwory, których ja nie mam na setliście, ale na przykład jeśli miałbym jakieś dziwne dać, totalnie jakby mi się zmieściły, to Suture Up Your Future i River in the Road są naprawdę dobre utwory i są właśnie zupełnie inne w tej dyskografii. Zwłaszcza River in the Road, on trochę brzmi jak Mars Volta dla mnie i to na plus. Suture Up the Future jest trochę podobny do utworów typu Better Living Through Chemistry, ale jednak ale na plus na tej płycie. Natomiast ja mam dwie propozycje z tego albumu. Make It With Chu.
1: I ja też to,
0: szczerze, pierwszy raz usłyszałem ten utwór na Guitar Hero 5. I myślę sobie, wow, Queens of the Stone Age. I tego jeszcze nie słyszałem wtedy. I naprawdę to? Queens of the... Ci, których tak lubię rockowo, a tutaj Rudzielec próbuje Elvisa robić. Co tu się dzieje?
1: Poczekaj, do Elvisa jeszcze dojdziemy.
0: Ale na openerze usłyszałem, jak to brzmi na żywo. Jeszcze w takiej wersji rozszerzonej. I wtedy mnie kupił ten utwór, ale zrozumiałem jego moc.
1: Wiesz jeszcze o co chodzi? To chodzi o to, że wtedy Josh wygląda tak bardzo cool, jak to śpiewa. Bo jak się zobaczy nagrania z koncertu, jak wykonują ten utwór, to on po prostu robi na takim totalnym luzie, z tą gitarą zwisającą mu po prostu na pasku i po prostu stoi przed tym mikrofonem taki rozwalony i po prostu śpiewa delikatnie, w tyle robią mu chórki. No to jest boski utwór moim zdaniem. Najlepszy na tej płycie.
0: Myślę, że... Tu się
1: moim zdaniem najlepszy.
0: Za chwilę do tego wrócę, ale gdybym był dziewczyną, to pewnie od razu bym miał ten Make It With Chu w top 3, nie?
1: Słuchaj, to jest właśnie utwór po to.
0: To jest po to, jest tak. Po to. Ale też takie, ale jest dobry. Jest, no właśnie doświadczyłem też tego uroku Josha na żywo i faktycznie to działa, ale inny utwór z Guitar Hero, ale z Guitar Hero 3, Threes and Sevens.
1: Okej.
0: Okay. No to też jest tak dobre! To jest...
1: Kurczę. Ale powiem ci, że nadal mi się bardziej podoba Make It With You.
0: Czyli ty masz tylko Make It With You?
1: Tylko.
0: Dobrze, no to będę składał wniosek formalny później o puszczenie Threes and Sevens, ale ja uwielbiam ten utwór. To jest dla mnie absolutnie od razu był i jestem w stanie odpuścić, a nie słyszałem go na openerze, jestem w stanie nawet jakiś klasyk odpuścić.
1: Aż taki...
0: Typu, no może nie No One Knows od razu, ale nie wiem, no jakbyś miał odpuścić jakiś klasyk, który by zabolał, co by to było z Queensów? Który by bardzo zabolał ten wyrzucenie?
1: Mnie przynajmniej?
0: No, na przykład, no.
1: No mi się wydaje, że Song for the Dead by mnie zabolało.
0: No dobra, to też by mnie zabolało. To nie jestem w stanie odpuścić, ale nawet Go with the Flow jestem w stanie odpuścić za Threes and Sevens.
1: Okej, okay, czy taka wymiana, taki bartek.
0: Aż tak lubię, ale nie chcę go ogólnie odpuścić, ale chciałem takie porównanie, jak bardzo lubię Threes and Sevens.
1: Okej. Okay.
0: No dobrze, no to teraz posłuchajmy sobie utworu z następnej płyty i omówimy tę ostatnią sekcję, czy też erę Queensów, która trwa do dziś.

0: i właśnie Like Clockwork.
1: Ja na swojej mojej pozycji też się tutaj będzie nam idealnie maczowało, gdyż z Like Clockwork mamy Smooth Sailing, czyli to, co ty masz.
0: A, czyli tak będzie, no.
1: Czyli tak będzie i I Appear Missing, to mamy oboje.
0: No tak, no więc to, no i właśnie. I nie zagrali tego na openerze, a dzisiaj się dowiedziałem, że mieli to zapisane na setliście i nie zdążyli.
1: A zagrali to teraz w Warszawie?
0: Nie sprawdzałem, bo nawet nie chcę się denerwować, że mnie tam nie było.
1: Wiem, ubolewasz, że jednak to nie była jakaś, nie wiem, na przykład hala.
0: No, a nie mogli w Poznaniu przyjechać?
1: No właśnie, nie?
0: No nie?
1: Przyjedźcie.
0: Na arenę.
1: Czy Mr. Josh Homie.
0: Please come to Poznań. Możecie u mnie nocować. Nie mam tyle łóżek, ale okej. Okay. Gdzieś tam...
1: Upchnie się,
0: tak. No Josh to jest wysoki gość, więc trudno. Ja tam z mojego łóżka to by wystawał. Nie potrzebuję takiego. Dobrze. Następna płyta. Villains. To jest chyba najbardziej popowa.
1: Najbardziej popowa, najbardziej taneczna i dlatego właśnie powiedziałem, że mam wrażenie, że w tym momencie do ciała Josha wstąpił dosłownie Elvis. Bo jednak to jest tak bardzo płyta Elvisowa w każdym po prostu aspekcie, bo i ten głos Josha jest taki bardzo właśnie imitujący troszeczkę tą manierę Elvisa, ale też te właśnie riffy, które się pojawiają, to są właśnie takie bardzo Little Richardowe, Elvis Presleyowe, gdzieś tam te klimaty się pojawiają.
0: Ale on i Alex Turner z Arctic Monkeys w tym samym momencie stwierdzili, że obaj chcą być Elvisem, a jako, że panowie się znają, to ja mam wrażenie, że kiedyś siedzieli razem przy jakiejś szklaneczce czegoś i po prostu ten duch jakoś tam ich nawiedził w tym samym momencie i ja wstąpił w nich i do dziś Josh coś z tego ma. A z tej płyty ja mam jeden utwór, pomimo że...
1: Ja też mam jeden, że ale...
0: The Way You Used To Do.
1: Akurat nie ten. Ale też chciałem go wrzucić, bo jednak to jest... Uważam, że to jest dobry singiel, który zapowiadał ten album i nadal jest to piosenka, która jest fajna w dyskografii Queensów, ale ja dałem utwór Feet Don't Fail Me. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jest pierwszy utwór na płycie. Jest bardzo ciekawy, tam też dużo tych tekstów, które się pojawiały na Like Clockwork się przerzuciło na ten utwór. I podoba mi się też ten riff, który tam wchodzi.
0: Ja jeszcze myślałem o The Evil Has Landed, bo tam jest fajny riff, ale jest to długi utwór i ostatecznie ten riff jest super, ale znowu nie dojeżdża w całościowo. The Way You Used To Do, no to jest utwór, który ja nazywam utworem typu reklama samochodu. Nowy Nissan Qashqai w promocji.
1: Ej, ale wiesz co, ja ci powiem tak. Powiem ci, że jednak tutaj Queensi pokazali jednak taką klasę w kontekście eksperymentowania i myślę, że to jest album, który nie zawodzi jednak ostatecznie. Jest tam naprawdę, on jest bardzo przyjemny i przyjemnie się go słucha. Ja szczerze zapomniałem, jak ten album tak brzmi w całości i pozytywnie się zaskoczyłem, powiem ci.
0: Ja w całości z kolei lubię album następny, In Times New Roman. Pomimo, że mam tylko jeden utwór z tej płyty na setliście, startowałem z trzema, zjechał do jednego, bo mam tylko Paper Machete, który jest dla mnie absolutnie super i właśnie na żywo też zabrzmiał super, to pamiętałem z openera, ale to jest płyta, którą ja lubię w całości słuchać. Uważam, że poza tym Paper Machete żaden utwór się nie wyróżnia jakoś bardzo, natomiast jest to z tych płyt, które mogą sobie gdzieś tam lecieć w tle i są ogólnie, tak jak powiedzieliśmy, nie ma słabej, ale są... Poza tymi trzema, z których mam prawie wszystkie utwory na mojej setliście są z Like Clockwork, Rated R albo Songs for the Deaf, no to In Times New Roman byłaby moją czwartą ulubioną, bo właśnie ona sobie może lecieć, jednocześnie nie absorbuje mnie w 100%, więc nie mogę jej dać wyżej, ale też jest na tyle przyjemna i na tyle się różnych rzeczy dzieje, są... Ciekawe melodie i dużo tekstur dziwnych muzycznych, więc to wszystko jakoś się tam ładnie zgrywa.
1: Ja ci powiem, że In Times New Roman zapamiętałem gorzej niż mi się wydawało, bo jednak jak sobie słuchałem tego albumu, to po trzech latach już od wydania tego albumu jednak bardziej go doceniłem w tym, przygotowując się do audycji, że jednak tam jest nadal poziom słyszalny przede wszystkim i też dużo ciekawych pomysłów. Ja mam dwa akurat utwory z tej płyty i jest to singiel Emotion Sickness. Uważam, że też to jest Też to jest dobry singiel na poziomie The Way You Used To Do, który po prostu jest takim earwormem. On ci wchodzi do głowy z tym refrenem takim, gdzie Josh wchodzi w ten falset. Ale też sam riff jest naprawdę ciekawy. I drugi utwór, jaki dałem, to jest Time and Place. Tam jest taka dziwna gitarka, która rozpoczyna w intrze i na tym, to jest, i na tej bazie po prostu pojawiają się kolejne warstwy. I pomimo tego, że tam jednak to nie jest poziom wirtuozerii innych utworów Queensów, to jednak uważam, że tutaj ten eksperyment się udał.
0: Czas nas goni, więc teraz sobie posłuchamy wybitnego Freeze and Sevens i za chwilę będziemy kompletować setlistę również z waszymi propozycjami.

0: Dobrze.
1: Autopilot? Byś był skłonny?
0: Okej, autopilot jestem w stanie, bo to jest akustycznie lepiej brzmi. Monsters in the Parasol, dobra, to też mogę oddać. Później mogę... już się robi nieprzyjemnie. Smooth Sailing musi być, bo to było od słuchaczy. Coś z Like Clockwork. If I Had a Tail, obaj mieliśmy.
1: Tak,
0: czyli to, dobra, to zostaje. No to dalej ciachamy. No, no, First to Give It, to może...
1: Songs for the Deaf.
0: Song for the Deaf, kurde, no to jest bolesne, ale trudno.
1: Czasami jest boleśnie.
0: Dobra. No ja to usunąłem? Czemu tego nie usuwaj się z tej setlisty? Kurczę. Jeszcze raz, zaraz czas goni. Dobra, autopilot, wywalamy. Co my tam wywaliliśmy? Song for the Deaf. Monster in the Parasol. Tak, tak. Dobra, In the Fate też mogę zrezygnować.
1: Ale In the Fate było w tych...
0: Było w propozycjach?
1: Tak, było w propozycjach.
0: A, dobrze, dobrze. Proszę o taką kontrolę.
1: Właśnie, to trzeba skontrolować. War.
0: Godzina 43, czyli tak jeszcze ze dwa utwory musimy tutaj stracić. Co nam tu... Co nie jest takie... A trochę trwa. Czy...
1: The Way You Used To Do?
0: The Way You Used... Okej, dobra.
1: Czy no, chcesz, żeby zostawić?
0: Nie, nie zależy mi aż tak bardzo. Chciałem mieć z tej płyty jakiegoś reprezentanta, ale okej, może mogę żyć bez tego. Godzina 39, czyli ostatni utwór, który tracimy, to... dużo jeszcze jest z Songs for the Deaf, no, więc bardzo...
1: No, ale tutaj są takie, wiesz... Szlagiery, takie
0: szlagiery, no. Song for the Dead, nie, uczynamy.
1: No nie
0: ma szans.
1: To nie może.
0: Nie, no to co, coś może z Like Clockwork by wyszło.
1: Dobrze, to możemy... Co, If I Had a Tail?
0: If I Had a Tail, okej, bo on trochę trwa. On trwa prawie 5 minut, więc... No i godzina 34. I się zgodziliśmy, pięknie.
1: Jest idealnie, mamy to.
0: Pięknie. Setlista oczywiście będziecie mogli na Instagramie obejrzeć. Podejrzeć propozycję i setlistę Mikołaja, i moją, i tą wspólną, którą teraz zrobiliśmy. Za dzisiaj wam dziękujemy.
1: Mikołaj Piekarzewicz.
0: I Kuba Chojnacki. Śledźcie nas i słuchajcie sceny głównej.
1: A to ostatni utwór.

jeszcze inni wybitną artystkę. Przez dekady media częściej mówiły tak naprawdę o jej życiu prywatnym niż muzyce, którą tworzyła i to, co tak naprawdę wniosła do popkultury. No i myślę, że jeżeli mowa o tej dzisiejszej właśnie bohaterce, to bym zestawiła ją jeszcze z dwoma innymi bohaterkami, bo łączy się to dość mocno. Często uznawano ją za drugą Yoko Ono, a jak wiadomo, mówienie o kobiecie, że jest niczym Yoko Ono, to jedno z największych w ogóle takich oskarżeń i takich, powiedziałabym, właśnie obrażających stwierdzeń, oraz z Nancy Spungen, czyli była to partnerka znanego właśnie z zespołu Sex Pistols, Sida Viciousa. No, a mowa tutaj właśnie o dzisiejszej bohaterce, czyli Courtney Love, bo myślę, że ona się do tej takiej triady tych znienawidzonych postaci w muzyce bardzo przyłożyła przez właśnie jej reputację, przez to, jak ludzie ją postrzegają, a jak wiadomo, kobieta, która się buntuje, kobieta, która mówi wprost, że jej się coś nie podoba, która nie kryje się za uśmieszkiem, jest uznawana za dość kontrowersyjną i z charakterem. Dlatego dzisiaj właśnie przedstawię wam bliżej sylwetkę Courtney Love.

0: zaśpiewała z zespołem Faith No More, o czym za chwilę więcej rozwiniemy. A dlaczego te jej życie od maleńkości nie było usłane różami? Wynikało to właśnie z tej burzliwej relacji jej rodziców, które no, odbiło się bardzo na zdrowiu psychicznym Courtney i też fizycznym, bo gdy rodzice Courtney byli w sądzie, żeby się rozwieść, matka Courtney powiedziała, że jej ojciec, gdy była mała, podawał jej LSD. Podobno oczywiście były to, wiadomo, takie trochę słowo przeciwko słowu sytuacje, ale podobno właśnie przyjaciele matki Courtney potwierdzali, że takie sytuacje miały miejsce. Jej matka była psychoterapeutką, a ojciec menadżerem rockowego zespołu Grateful Dead. No i właśnie, tak jak wspomniałam, te pierwsze lata spędziła w takiej kolebce kontrkultury, którą przesiąknęła, którą potem sama stworzyła. No i gdy właśnie Courtney miała 6 lat, ci rodzice się rozwiedli. No i potem właśnie za sprawą tych wszystkich burzliwych sytuacji w jej domu, ponieważ sąd przyznał prawa do opieki jej matce, wyjechała potem do komuny hipisowskiej w Oregonie, a następnie do Nowej Zelandii. Jej matka dwukrotnie wychodziła za mąż, miała kolejne dzieci. No i ten niestabilny tryb życia miał ogromny wpływ na tą dorastającą młodą Courtney. No i dziewczynka miała problemy z prawem i nie tylko, a w wieku 14 lat nawet trafiła do poprawczaka za kradzież w sklepie. Wkrótce właśnie miało się okazać, że był to nie pierwszy z jej konfliktów z prawem i też powiedziałabym, że coś, co miało tak naprawdę największe piętno na jej życie i o czym się mało mówi. A taki przedsmak dam wam właśnie w piosence Pretty on the Inside Hall.
1: Slut, kiss, girls, won't you promise her? Smack, is

Piosenka, którą właśnie słyszeliście, pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu Hole, założonego przez Courtney Love, pod tytułem Pretty on the Inside, i tak samo nazywa się właśnie piosenka, którą przed chwilą słyszeliście. Ten album pochodzi z 1991 i jak można już wyczuć, jest surowy, hałaśliwy i taki bezkompromisowy. No a tutaj, żeby tak podać jeszcze inne ciekawe nazwiska, to właśnie produkcją zajęła się Kim Gordon z Sonic Youth, która dostrzegła w młodej wokalistce ogromny potencjał, a album ten stał się szybko jednym z najważniejszych wydawnictw kobiecego noise rocka początku lat 90. i właśnie Courtney stała się jego twarzą. Opowiadałam właśnie odcinek temu bodajże o Caitlin Hennie i o tym, jak właśnie ona była taką twarzą Riot Girl, a Courtney była taką twarzą, powiedziałabym, że kobiecego grunge'u, kobiecego właśnie noise rocka i takiego właśnie coś na pogranicy Riot Girl, a takiego właśnie innego trochę gatunku, bo nie do końca właśnie łączyła się z tym Riot Girl. Ona się co najmniej od nich odłączała właśnie, bo nie pasowały jej za bardzo te postulaty albo przede wszystkim te twarze. Ale jednak właśnie przede wszystkim słuchacze, mimo tego, że Courtney od Riot Girl się odcinała, miała w swoich piosenkach, utworach bardzo dużo właśnie tematów, które dotyczyły kobiecej cielesności, o gniewie, mówiły też o przemocy, macierzyństwie, uzależnieniach i presji społecznej. No i właśnie opowiadała coś innego, bo zazwyczaj większość rockowych zespołów opowiadała o świecie z męskiej perspektywy, więc to był też przełom właśnie, także tak na tych wielkich scenach lat 90. stała właśnie Caitlin Hanna, a po drugiej stronie Courtney Love, a Kim Gordon, która właśnie dostrzegła ten potencjał w Courtney, była również bardzo bliską przyjaciółką Kurta, a z czasem właśnie ta znajomość między Kim Gordon a Courtney Love była już taka trochę bardziej, się tak stępiła, bo Kim zauważała, że może Courtney jednak nie jest najlepszą kandydatką dla Kurta, co dużo osób w swoim czasie właśnie Kurtowi mówiło, ale o tym może właśnie trochę później. Jeżeli chodzi o właśnie ten wstęp, o to, jak powiedziałam, o tym dzieciństwie Courtney, które było bardzo burzliwe, no to właśnie oddzieliła się od swojej matki, postanowiła, że zacznie właśnie bardziej indywidualne życie i tak właśnie się stało w wieku 16 lat, gdzie oficjalnie się usamodzielniła. Najpierw pracowała dorywczo przy zbiorze owoców, no ale potem zrozumiała, że jednak to nie jest zarobek, którego szuka, potrzebuje trochę więcej pieniędzy, a może swoją urodą to jakoś właśnie przekształcić w coś innego. No i skończyło się to tak, że tańczyła topless w klubach w Portland, potem na Tajwanie i nawet w Japonii, a tam także wdała się w konflikt z prawem, który zaowocował właśnie konfiskatą jej paszportu, no i deportacją na Alaskę, gdzie Courtney również tam żyła. No i właśnie w momencie, gdy tańczyła topless, gdzie była seks dancerką, przyjęła pseudonim Love, bo tak jak wspomniałam na początku, tak naprawdę ma na nazwisko Harrison, ale ten pseudonim Love, oznaczający miłość, bardziej pasował do tego właśnie kontrastu między pracą, którą wykonywała i tym, wiadomo, tymi pseudonimami, które właśnie tancerki często się okraszają. No i żeby trochę już tutaj przyspieszyć, chcę wam zaprezentować właśnie kolejną piosenkę z albumu Pretty on the Inside, Clouds.

Pragnę zaznaczyć, że właśnie to, jakie dzieciństwo miało ogromny wpływ na jej późniejszy charakter, również miało znaczenie jej wczesne tak naprawdę wybory jako dziecka, bo zaczęła już tańczyć właśnie topless w wieku 15 czy 16 lat. Także myślę, że to na pewno się bardzo odbija na psychice tak młodego człowieka. No a właśnie potem już tak naprawdę mieszkając i będąc daną na samą siebie, jakoś tak próbowała z kąta w kąt, tak jak wspomniałam, się tułać, próbowała znajdować odpowiednie miejsca. No i w końcu właśnie był rok 1982, w którym właśnie Courtney już była 20-letnią dziewczyną. Porzuciła szkołę, bo właśnie studiowała też, fascynowała ją literatura i filozofia. No i doszło do tego, że zobaczyła występ właśnie zespołu, o którym wcześniej wspomniałam, czyli Faith No More w San Francisco. No i pojawiła się w jej głowie taka wizja, że chce zostać piosenkarką, a nawet konkretnie wokalistką tego zespołu. No i po znalezieniu drogi za kulisami udało jej się również przekonać członków zespołu, że faktycznie powinna tę rolę wokalistki przejąć. No i jak sama Love powiedziała, jeszcze nie była wokalistką, jednak jak sama to ujęła, wszyscy od czegoś zaczynamy. No i wtedy zespół jeszcze nie był szczególnie znany, ale odmienił życie piosenkarki i ona potem po latach właśnie mówiła, że wyrzucenie jej z tego zespołu było jedną z najlepszych rzeczy, jakie ją spotkało. Tutaj trochę wam zaspoilerowałam. No ale właśnie jeszcze wcześniej mówiła, że była bezdomną dziewczyną z ulicy i jest wdzięczna chłopakom za to, że mnie adoptowali. To był straszny, ale fajny czas, szaleństwo na ulicach San Francisco. No i tak jak wspomniałam, została wyrzucona z zespołu, ponieważ mówiono o niej, że miała bardzo chaotyczną osobowość, wymagała mnóstwa pracy, tak powiedział Bill Gold i właśnie tak tak naprawdę wytłumaczył tę decyzję o zwolnieniu Courtney. Po pewnym czasie to po prostu stało się zbyt przytłaczające. No i Love właśnie wróciła do takiego punktu wyjścia i nie wiedziała za bardzo, co ze sobą zrobić. No i wtedy właśnie miała takiego pstryczka w nosek, bo w 88 była sytuacja, w którym właśnie postanowiła, że potrzebuje pełnego nowego startu. No i właśnie wtedy przeprowadziła się na Alaskę, żeby nauczyć się pracować.

no, co najmniej zdenerwowana, że musi się rozbierać i tańczyć do utworu, który właśnie jest teraz na topie od zespołu, w którym była, ale została wyrzucona. No i to ją tak właśnie zdeterminowało, żeby iść dalej i stworzyć coś własnego, że nie może być już w tym stanie rzeczy, w którym się znajduje, że już nie może dalej tańczyć, jeżeli chce zostać właśnie piosenkarką. No i właśnie tu zaczyna się już taka trochę większa przygoda Hall, bo została już na takim, powiedziałabym, no, na takim właśnie, w takim oku mediów, zaczęła właśnie na równi z zespołem Nirvana piąć się ku górze. No i właśnie, jeżeli chodzi o bardzo znaczną, a krótką część życia Courtney, w której właśnie towarzyszył nikt kto inny niż Kurt Cobain, no to odcisnęło to ogromne piętno na jej całe życie, na to, jak właśnie została postrzegana. I choć już tutaj mieliśmy te relacje, że Courtney była dość chaotyczna i jej osobowość była dość trudna do ujarzmienia i może nie każdemu się najłatwiej i najlepiej z nią współpracowało, no to właśnie ona tak naprawdę została napiętnowana dopiero przez ten związek z Kurtem. No bo właśnie to był też taki trochę, powiedziałabym, yin i yang. Kurt był w przestrzeni uznawany jako taki pocieszny, mały, uroczy facet, który jest bardzo szczery, który jest słodki, który ubiera się w te takie workowate ciuchy z dziurami. A Courtney była po prostu tą wydrą przy nim. Była kobietą, która była bardzo nieposkromiona, która rzucała się w oczy, która miała własne zdanie, która, tak jak wspomniała, nie zależało jej na tym, żeby była lubiana, że to Kurt chciał być lubiany, a ona chciała po prostu przekazywać swoje racje innym i właśnie niekoniecznie to się podobało ludziom. Plus Kurt bardzo często też wspominał, że czasem nawet zapomina, że jest w zespole, bo jest tak zaślepiony miłością. No i takie właśnie zdania wypowiadane przez Kurta były źle odbierane przez i członków zespołu i fanów. No bo jednak, halo, pamiętaj, że jesteś w tym zespole, że chcemy i czekamy na twoją muzykę i nie możesz być zaślepiony miłością. W ogóle jak to brzmi, że jesteś zaślepiony miłością? To znaczy, że chyba coś nie tak się dzieje w tym związku. No i potem właśnie zaczęła się ta cała taka lawina tak naprawdę właśnie oskarżeń wobec Courtney, wobec tego, jak ona traktuje Kurta, że to ona jest tak naprawdę sprawczynią tego wszystkiego, co niedobre, a jest to, wiecie, też taki dość sprzeczny temat, no bo tak jak powiedziałam, słowo przeciwko słowu ciągle tutaj właśnie istnieje, a zwłaszcza w popkulturze, zwłaszcza właśnie w momencie, gdy mamy do zestawienia parę i w niej jest ta wybijająca się druga połówka, która jest kobietą. No i właśnie to porównywanie Courtney do Yoko jest też takie dość specyficzne i też charakterystyczne, jeżeli chodzi właśnie o te związki par celebrytów, no bo tak właśnie trochę nawiązując do właśnie tej Yoko, no to ona nie była tak naprawdę przyczyną rozpadu Beatlesów. I tak naprawdę Courtney też nie była przyczyną rozpadu tak naprawdę życia Kurta, no bo on już wcześniej miał problemy chociażby właśnie z używkami, z depresją i też miał swoje traumy z dzieciństwa. Myślę, że Courtney była na pewno taką iskierką, która może nie prowadziła go ku górze i nie była osobą, która go z tego dna wyciągnęła, ale na pewno nie była przyczyną tego wszystkiego, co złego stało się z Kurtem. Ale może o tym trochę później, a teraz właśnie przesłuchajmy piosenki Nirwany, Heart Shaped Box, która jest właśnie o Courtney i jest tak naprawdę opowieścią o tym początku ich relacji.

I powiedziała w ten sposób. Nie byłam agresywna, ale wiele dziewczyn uważałoby moje zachowanie za niestosowne. Jestem bezpośrednia. To może przestraszyć wielu chłopców. To jest właśnie fragment w rozmowie z Sassy. A muzyk przyznał, że nie zawsze odpowiadał na telefony Courtney i był zajęty swoimi sprawami, ale ona nie dawała za wygraną i chciała go jakoś zainteresować, jakoś przykuć tę uwagę. No i napisała do niego list miłosny, który umieściła właśnie w pudełku w kształcie serca, a w środku znajdowała się też głowa porcelanowej lalki. Także powiedziałabym, że jest to taka bardzo właśnie grunge'owa, romantyczna, dziwna miłość, która jest taka też trochę wampiryczna. Są to takie gesty, które są właśnie bardziej, powiedziałabym, awangardowe i raczej niedużo osób by wysłało głowę porcelanowej lalki do obiektu swojego zainteresowania. No ale teraz już przybliżyłam właśnie tak naprawdę taką genezę powstania utworu Heart-Shaped Box, no bo ze względu na ten właśnie list znajdujący się w tym pudełku w kształcie serca. No i krótko potem Courtney została jego dziewczyną. No i mimo tego, że właśnie powiedziałam na początku, że tak naprawdę Courtney od zawsze była na świeczniku i opowiadano o jej życiu prywatnym bardziej niż zawodowym, no to jednak i tak muszę o tym wspomnieć, bo jest to istotne. Jest to istotne, żeby właśnie zagłębić się w tę charakterystykę jej, w tę jej osobowość, w to, dlaczego tak było. No i właśnie myślę, że przede wszystkim była to ta znajomość z Kurtem. I tak samo jak właśnie w przypadku Yoko Ono, tak samo jak w przypadku Sida i Nancy z Sex Pistols, no to jednak trzeba pamiętać, że to były relacje, do których nie mamy względu. Nie wiemy, co tam się działo tak naprawdę. Mamy tylko jakieś wycinki prasy i tak dalej, ale nie byliśmy tymi ludźmi. No i sam Kurt mówił, że jest szczęśliwszy niż kiedykolwiek. W końcu znalazł kogoś, z kim jest całkowicie kompatybilny. I tak właśnie opowiadał w wywiadzie dla Rolling Stone. No i ich związek kwitł, no ale jednocześnie było właśnie sporo takich znaków zapytania i fani obawiali się, że właśnie przez Courtney Nirvana zawiesi działalność, a z kolei właśnie jego koledzy z zespołu uważali, że jego nowa dziewczyna ma na niego zły wpływ i odciąga go od pracy. No, więc właśnie tu było tak dużo takiego sprzeczności, co jest dla niego ważniejsze, co dla niego jest bardziej wartościowe, ale mimo tego właśnie całego zgromadzenia ludzi przy Kurcie, mówiących mu, że Courtney nie jest dla niego dobra, para ostatecznie powiedziała sobie takie sakramentalne tak w obecności zaledwie 10 osób, ale był wśród nich perkusista Nirwany, bardzo znany oczywiście, David Grohl. No a ta uroczystość odbyła się w lutym 1992 roku na plaży Waikiki na Hawajach. No i para młoda oczywiście też była ubrana w sposób taki niecodzienny, nietypowy, ponieważ Courtney była właśnie w takiej przezroczystej, tak naprawdę białej kreacji, a Kurt wybrał na ten dzień zieloną flanelową piżamę. Jest takie ikoniczne, cudowne zdjęcie właśnie ich na tych Hawajach i właśnie na tej ceremonii ich zaślubin, a nie wyglądają jakby właśnie wzięli ślub. A jeszcze z takich ważnych informacji, to już właśnie w dniu ślubu Courtney była w ciąży z Kurtem, a pół roku później przyszła na świat ich córka Frances Bean Cobain, która też stanowiła duże takie znaczenie, takie epicentrum w ogóle tego całego świata właśnie związanego z Courtney, z Kurtem, z Nirvaną, z Hall. To jest wszystko bardzo połączone ze sobą. Także tak jak wspomniałam, właśnie ten związek bardzo rzutował na Courtney. Kurt
Kurt był cały czas oskarżany, że właśnie nie służy mu ta relacja. Był odciągany od Courtney. Courtney była cały czas oskarżana o to, że chce z niego wyssać jak najwięcej, jak taki wampir energetyczny, że tak naprawdę ona zaczęła się spotykać z Kurtem, żeby wybiła swój własny zespół, Hall, o którym właśnie mówiłam, ale Courtney dementowała to i mówiła, że tak naprawdę Hall i Nirvana byli na tym samym początku takiej sławy, więc tak naprawdę ona nie chciała czerpać właśnie jakichś korzyści z tego. No i właśnie te pojawienie się na świat Frances niestety nie było do końca takim rozwiązaniem tych wszystkich problemów. I choć dziewczynka stała się po prostu oczkiem w głowie właśnie i dla Courtney, i dla Kurta, a sam Kurt mówił, że nie ma nic lepszego niż posiadanie dziecka i nie potrafi opisać, jak zmieniło się jego spojrzenie na świat, od kiedy właśnie ma Frances, no to jednak nie zatrzymało go to przed używkami. Nadal miał ogromne problemy z nałogiem, a Courtney właśnie też często posądzano o to, że brała właśnie jakieś substancje, będąc w ciąży. A parze chciano krótko po porodzie odebrać dziewczynkę, ale urodziła się zdrowa i wszystko było z nią w porządku, więc ostatecznie jej nie zabrano. No ale właśnie, tak jak wspomniałam, ten związek Kurta i Courtney, stosunkowo krótki, bo trwał 3 lata, no zakończył się dość tragicznie, bo mimo tego pojawienia się dziecka, no to Kurt przedawkował leki, popełnił samobójstwo. No i oczywiście wokół tego powstało również mnóstwo teorii spiskowych, bo uważano, że Kurt nie byłby w stanie sam siebie zastrzelić z tak ogromnej broni. No i właśnie tutaj powstały też ogromne teorie spiskowe na temat tego, że Courtney wynajęła jakiegoś płatnego zabójcę, żeby właśnie zabić Kurta, a on, żeby czerpać tak naprawdę wszystkie, cały majątek z właśnie tego całego stażu Nirwany, bo jako wdowa miałaby właśnie jakieś tantiemy, miałaby własność do utworów Nirwany. No i tutaj też powstała taka cała nagonka na Courtney z tego powodu. I byłoby to naprawdę takie dość wyrachowane, gdyby tak było naprawdę z jej strony, bo Courtney była bardzo rozpaczona i stoczyła się w dół po właśnie śmierci Kurta. I co ciekawe, właśnie prywatny detektyw, którego wynajęła właśnie parę dni przed zniknięciem Kurta, zanim popełnił samobójstwo, potem obrócił się przeciwko niej i postanowił właśnie zbierać dowody na to, że to właśnie Courtney zleciła zabójstwo. Ale trochę może więcej muzyki i pokazania tego, że bo były również takie donosy, takie plotki, że to Kurt pisał Courtney utwory, że to nie są jego, ale naprawdę są to już takie docinki wobec Courtney, żeby jej jak najmniej, jakby najbardziej umniejszyć. Więc wysłuchajmy najbardziej takiej sztandarowej piosenki Hall Violet.

Michała Kurta, to przesłuchajcie cały ten album, bo dla mnie jest on pełen goryczy, smutku, żalu i jest bardzo melancholijny i ja po prostu jestem zawsze poruszona, jak słucham przede wszystkim piosenki Dying i przede wszystkim piosenki Northern Star. I chciałabym, żebyście posłuchali właśnie teraz Dying.

wpływ Courtney Love widać u wielu współczesnych artystek, takich jak Paramore, Garbage, Phoebe Bridgers, czy nawet Olivia Rodrigo. I wiele muzyczek wskazuje twórczość Hall jako ważną inspirację dla własnej kariery. Jej sposób pisania tekstów łączy poetyckość z bezpośredniością, pozostaje wyjątkowy do dziś. I również jej styl, również to, że właśnie wśród tych takich grunge'owych ikon, takich jak właśnie Kurt Cobain, Dave Grohl, ona miała swój własny styl, którym wspominałam na audycji o Riot Girls, czyli miała styl, który później określono mianem Kinder Whore, czyli właśnie była to połączenie jedwabnych sukienek z kabaretkami, które były często podarte, z mocnym makijażem, połączenie dziewczęcości, nawet takiej dziecięcości z takim właśnie buntowniczym twistem. No i Courtney to jest postać pełna sprzeczności i artystka, której talent przez lata przesłaniały nagłówki gazet, co mnie niesłychanie denerwuje. No i była kimś więcej niż tylko żoną Kurta. Była wokalistką, kompozytorką, aktorką, matką. Może nie zawsze się sprawdzała w tych rolach, ale jednak starała się jak mogła. I była to kobieta, jest, bo nadal żyje, która odważyła się być głośna w świecie, który od kobiet oczekiwał przede wszystkim tego, by były ciche, i nadal tak jest. I bez względu na to, czy ją podziwiamy, czy krytykujemy, trudno temu zaprzeczyć. Courtney pozostawiła trwały ślad w historii muzyki alternatywnej. I kończę właśnie z moją ulubioną, ukochaną piosenką Hall, Northern Star, która również pokazuje taką delikatniejszą wersję Courtney, bo na początku słyszeliśmy tą wyrazistą, ostrą i mocną Courtney. Więc zostawiam was właśnie z najbardziej, powiedziałabym, smutną i niebywale dotykającą piosenką Hall, Northern Star. Za konsoletą był Szymon Dopierała, a przed mikrofonem Nina Frąckowiak. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Dzień.

Eric Clapton i George Harrison do końca życia pozostali w przyjaźni. W ogóle obydwoje nagrali jeszcze mnóstwo piosenek o Patty. Myślę, że taka jedna z głównych muz rockowych tamtych czasów. Tak, i teraz na dowód tej przyjaźni zagram wam piosenkę od Beatlesów, którą właśnie wspólnie komponowali George Harrison i Eric Clapton. Można tam usłyszeć gitarę Claptona. Więc tak, The Beatles, Why My Guitar Gently Weeps.

Z takim też utworem ich wspólnym postanowiłem tutaj tę część historii naszych miłosnych zakończyć. A teraz nie wybaczyłbym sobie, mówiąc o zawirowaniach miłosnych w zespołach rockowych lat 70., nie wspominając o jednym konkretnym zespole, o jednym też takim albumie, o Fleetwood Mac i o albumie Rumors. Fleetwood Mac jest to zespół, który w ogóle od lat 60. już gdzieś tam istniał, i ja też w ogóle bardzo lubię te początkowe fazy Fleetwood Mac, ale w 1974 roku do zespołu dołączyła Stevie Nicks i Lindsey Buckingham. To też historia jest taka, że chcieli tylko tak naprawdę Lindseya Buckinghama na gitarę, ale on z racji tego, że był mocno zakochany w swojej miłości z liceum, powiedział, że albo przychodzą razem do zespołu, razem ze Stevie, albo wcale. No i tak funkcjonowali w tym zespole. Nagrali jeden album razem z tym zespołem, Self-Title. Aż w końcu przyszedł okres późnych lat 70., gdzie ta miłość naprawdę wszystkich tych członków tego zespołu mocno im dała w kość. Bowiem i sam główny założyciel zespołu, wspomniany Mick Fleetwood i Christine McVie i John McVie i Stevie Nicks i właśnie Lindsey Buckingham, wszyscy jakoś porozchodzili się w tych związkach. Mick Fleetwood odszedł, rozwiódł się ze swoją żoną. Christine McVie i John McVie też się rozstali. No i tak samo Stevie Nicks i Lindsey Buckingham. Teraz wysłuchamy piosenki, którą właśnie o tej sytuacji do Stevie napisał Lindsey Buckingham. Fleetwood Mac, Go Your Own.

pewno, mogąc być tutaj z wami. Tak, ja zapraszam za tydzień na kolejne piosenki o miłości. Nazywam się Franciszek Dębicki. Realizował mnie Szymon Dopierała, a kończymy utworem The Moody Blues, Nights in White Satin.

0: Wtorek, godzina 22.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: To chyba dzień dobry, nocka na początek.
5: Dobry
4: to,
5: wieczór.
4: Tak. No właśnie, to jest to słowo, którego się używa w takich okolicznościach. Dobry wieczór, słuchacze i słuchaczki. Dziś trochę nietypowo w audycji Dobranocka, ponieważ zamiast Tymka są dwa inne głosy.
5: Tak, zamiast Tymoteusza Powęsowskiego, któremu dziękujemy za użyczenie audycji, to dzisiaj do snu radiowo będą do was mówić Anna Szamotuła
4: oraz Magda Chomczyk. I realizuje nas, bo to nie jesteśmy tu same. Jest z nami Szymon Dopierała, który nas no właśnie realizuje. I dzisiaj audycja poniekąd specjalna. Będziemy się starać stworzyć taki klimat dobry do zasypiania. Myślę, że pomoże nam w tym okoliczność, która już niebawem, piękna okoliczność przyrody, piękna okoliczność dźwiękowa także, ponieważ przeniesiemy się no, do niesamowitej miejscowości, jaką jest Sokołowsko, a to za sprawą festiwalu.
5: Festiwalu Sanatorium Dźwięku, a dokładnie już 12 edycji tego festiwalu. O tym festiwalu dzisiaj będziemy mówić i na ten temat, temu tematowi poświęcimy całą najbliższą godzinę, całą audycję Dobranocka. Na ten temat też nie będziemy mówić same, dlatego że już niedługo wrócimy na antenę razem z dyrektorem artystycznym Sanatorium Dźwięku, Robertem Piotrowiczem, który opowie nam trochę więcej o tej tegorocznej 12 edycji festiwalu.
4: I na dobry początek posłuchamy kogo? Kogo posłuchamy?
5: Kogoś, kto rozpocznie też sam festiwal, dlatego że festiwal rozpocznie się 6 sierpnia, już niedługo. No i ten festiwal rozpocznie się koncertem Zosi Hołubowskiej, polskiej artystki dźwiękowej, która mocno korzysta z naszych tradycji i ludowości. I myślę, że podobny będzie ten koncert, który rozpocznie sam festiwal, 12. edycję Sanatorium Dźwięku. My trochę będziemy mogli już wejść w ten klimat, a to za sprawą utworu z płyty Singing Warmia.
4: I dzisiaj Zosia Hołubowska rozpoczyna audycję, a już niebawem 6 sierpnia rozpocznie kolejną 12. już edycję festiwalu Sanatorium Dźwięku. No to co? Słuchamy Zosi.

0: Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Z nami już na antenie Robert Piotrowicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Sanatorium Dźwięku. Dobry wieczór, jeszcze raz.
1: Witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie.
0: My tutaj w audycji Dobranocka właśnie mamy opowiadać trochę takie historie, które będą łączyć jawę ze snem. Myślę, że nie ma lepszego miejsca i takiej przestrzeni artystycznej niż Sanatorium Dźwięku właśnie. Jeżeli na sam, czy mógłbyś na sam początek opowiedzieć trochę o samym festiwalu i samym miejscu, tak po prostu w trzech zdaniach?
1: Sanatorium Dźwięku odbywa się w Sokołowsku, odbywa się, jeśli dobrze pamiętam, od 2014 roku, więc już tych edycji kilka było. Bardzo charakterystyczne dla tego festiwalu jest to, że odbywa się w bardzo małej przestrzeni takiej miejsko-społecznej, bo Sokołowsko jest bardzo małą w zasadzie wioską. To prawda ma charakter uzdrowiskowy, przez to jego urok jest zupełnie inny niż takiego może mniej szczególnego miejsca, ale co z perspektywy kuratora jest istotne, to przez 4 dni obecnie mamy po prostu bardzo mocno skondensowany program w tym miejscu. I przede wszystkim mamy ogromny przywilej goszczenia oczywiście artystów, ale przede wszystkim publiczności, która przez te kilka dni z nami tam przebywa i w zasadzie festiwal jest jedynym takim bardzo mocnym żywiołem, który wtedy się odbywa. To bardzo szczególne, bo żyjemy wtedy w zasadzie wydarzeniami przez te kilka dni.
0: Myślę, że możemy z Magdą to zupełnie w 100%, a nawet i większej ilości procentów potwierdzić, że człowiek, kiedy wjeżdża do Sokołowska, to wpada do zupełnie innej rzeczywistości.
2: I rzeczywiście przez te 4 dni żyje właśnie tymi dźwiękami, tymi wydarzeniami festiwalowymi.
0: No i właśnie, festiwal rozszerzył się o jeden dzień. W tym roku ponownie rozpocznie się już w czwartek i to akurat będzie 6 sierpnia. Ty jesteś dyrektorem artystycznym drugi sezon, można powiedzieć, drugą edycję. I oczywiście będziemy cię wypytywać o program, ale no pierwsze co, to zapytamy oczywiście o hasło tegorocznej edycji i o to, co się kryje pod sformułowaniem sekretny element zapłonu?
1: Może takie delikatne wprowadzenie. Zaczynając moją pracę kuratorską po raz drugi w mojej historii i teraz poszukiwałem pewnego rodzaju jakiejś zupełnie innej ścieżki mówienia o festiwalu czy o takim w ogóle wydarzeniu, gdzie główny będzie mieć dźwięk czy muzyka. Dlatego po raz drugi pomyślałem o pewnego rodzaju frazie, motywie przewodnim, czemuś, co spekuluje o tym, czym festiwal mógłby być w danej chwili. Jest to w tym roku sekretny element zapłonu. To jest taki poetycki sposób opowieści o tym, że żyjemy z mojej perspektywy w takich stanach nieustannych napięć, które cyklicznie powtarzają się i wydaje się, że być może za kolejną progiem, za kolejną zmianą, za kolejnym przejściem następuje jakaś inna faza naszego życia, rzeczywistości. To się dzieje na poziomie medialnym, w newsach, codziennie coś prawdopodobnie czołowego się dzieje, albo tak bardzo ważnego i bardzo często znajdujemy się w sytuacji, w której to nieustanne napięcie nami mniej lub bardziej rządzi, a jeszcze z wielu innych takich kątów widzenia to nasze prywatne chyba emocje zaczynają też trochę bardziej w ten sposób działać, co się bierze też z technologii, które nas otaczają, z jednak dość intensywnych zdarzeń geopolitycznych, które też codziennie w różny sposób do nas trafiają. Też następuje przemianowanie wielu, wielu wartości, które rządziły naszą częścią świata. Przez jakiś czas nasza część świata wydawała nam się jego środkiem, chyba się na tym nasz świat kończył. Dlatego gdzieś w tym wszystkim, jako też artysta, mam taką perspektywę, że taka wspólnota też wokół koncertu, wokół performance'u nie pozostaje odizolowana od takiej, powiedzmy, emocjonalnego, takiej emocjonalnej kondycji i zbiorowości i jednostek. I trochę o tym właśnie chciałem powiedzieć i w jakiś sposób też pokazać, że na przykład muzyka abstrakcyjna, w której bardzo rzadko pojawiają się słowa, zresztą też mamy małe wyjątki na festiwalu, że ona bardzo mocno koresponduje ze współczesnością i może jeszcze bardziej afektywnie ją wyraża.
2: Ja dopytam w takim razie, w jaki sposób ta muzyka reaguje na rzeczywistość i co jest tym sekretnym elementem zapłonu, który reaguje na te wszystkie zmiany, o których mówiłeś, czyli te zmiany emocjonalne i te społeczne i te geopolityczne w przypadku właśnie sztuki i muzyki?
1: Ja mam wrażenie, że performance stał się tym, czym pierwotnie w ogóle był dla wspólnoty, czyli takim miejscem odświętnym, w którym nie dzieje się taka tradycyjna, zwykła, potoczna rzeczywistość, tylko rodzaj uświęconego czasu i przestrzeni. I mimo że te słowa mogą być bardzo sprane i używane w bardzo różnych kontekstach, to jednak celebracja wciąż jest taką archetypiczną funkcją naszej w ogóle rzeczywistości i relacji i tak dalej. I ja mam takie wrażenie, że w tej chwili przez różnego rodzaju wirtualność, medialność, a też przede wszystkim szybkość informacyjną i doznaniową, której mniej lub bardziej wspólnie doświadczamy, gdzieś pojawia się taka pierwotna jednak w nas potrzeba bycia wspólnie w jakichś przestrzeniach, w których odbywa się po prostu sztuka i to sztuka, która performuje, czyli dzieje się w czasie, która ma swoje właśnie ciało oparte o trwanie i mam takie też jakieś swoje wewnętrzne obserwacje, które no, pozwoliły mi sformułować w ogóle tą tezę i o niej trochę mówić, że być może teraz publiczność uczestniczy w tych koncertów, także

0: zrozumiałej, znormatyzowanej muzyki może utrudniać, ale dzisiaj żyjemy w takich czasach, że lepiej się chyba postawić w roli osoby, która próbuje się rozszczelnić, a nie jeszcze bardziej opatulić jakąś taką, nie wiem, poczuciem bezpieczeństwa, ponieważ wydaje mi się, że sztuka jest nam o wiele bardziej potrzebna teraz niż kiedykolwiek. Wiele, wiele wartości, o których mówiłem, gdzieś każdego dnia zmienia biegun, polaryzację. Gdzieś państwa jedne są sojusznikami drugich, jedne rzeczy są dopuszczalne, inne nie, na drugi dzień okazują się całkowicie akceptowalne. Więc ta przestrzeń taka tworzona chyba człowieka bez dużego interesu na końcu okazuje się super ważna.
1: Doświadczenia właśnie nowego programu czekają na nas teraz pod hasłem Sekretny element zapłonu. Co konkretnie pojawi się w programie w kontekście gatunków, ale też jacy artyści, jakie artystki i osoby artystyczne? O tym porozmawiamy za chwilę, ponieważ czas na następnego artystę festiwalu. Będzie to utwór Airborne Miłosza Kendry. Was in the morning,

0: Miłosz Kędra na naszej antenie. No a my wracamy do rozmowy na temat 12. edycji Sanatorium Dźwięku. Przypomnę, że naszym gościem telefonicznym jest Robert Piotrowicz. Piotrowicz, cześć po raz drugi.
1: Witam ponownie. Tak. Może najprościej będzie przejść telegraficznym skrótem trochę przez program.
2: No właśnie to dokładnie miałyśmy zaproponować i o to cię wypytać, bo słyszeliśmy właśnie Miłosza Kędrę. On też na otwarcie festiwalu, czy pierwszego dnia festiwalu, już czwartek, utwór skądinąd mocno dobranocny, czyli taki no dosyć nas to ukołysał, ale wiemy, że ty wcale się nie kierujesz takim kluczem w doborze programu, żeby było po prostu bardzo przyjemnie i kołysząco, chociaż z tym się bez wątpienia Sanatorium Dźwięku kojarzy. W programie jest dużo też takich kontrastowych propozycji. No więc właśnie, co usłyszymy, kogo usłyszymy i może nawet jak usłyszymy w tym roku w Sanatorium Dźwięku, bo też tutaj kombinujecie ze scenami, miejscami prezentacji.
1: Podobnie jak w zeszłym roku, gdy myśleliśmy o czwartku, mieliśmy na to jakiś pomysł, to w tym roku też tak jest i w zasadzie mamy rodzaj trzyczęściowego performance'u, który oczywiście te części są od siebie niezależne, ale gdzieś tworzą jakąś ciągłość. Zaczynamy performance'em Zosi Hołbowskiej przy Willi Rozie. Jak ktoś już był w Sokołowsku, to zna to miejsce. Wokół przy niej jest taka mała sadzaweczka. I tam przy zmniejszającym się dniu właśnie Zosia zacznie, otworzy festiwal. Później publiczność płynnie przejdzie do kolejnego miejsca, przejdzie parkiem, bo to też trzeba powiedzieć, że nasz site, nasze miejsce to i sanatorium, i scena leśna, i kino, i też park. Jest to takie poszerzone architektoniczne miejsce. I następnie wystąpi właśnie bezpośrednio po Zosi Górą Mo i to będzie towarzyszyło takie przejście publiczności pomiędzy tymi miejscami. Następnie damy się do kina, gdzie właśnie prezentowany przez was Miłosz Kędra wystąpi. Dla osób, które jeszcze nie znają tego artysty, trzeba powiedzieć, że Miłosz przedefiniował dla siebie organy piszczałkowe, zbudował swój własny instrument, który przywiezie i z niego skorzysta. I to jest pierwsza bym powiedział, część w ogóle prezentacji muzyki, która wykorzystuje te instrumenty, czyli organy piszczałkowe. Postanowiłem spojrzeć trochę na nie inaczej niż przyzwyczaiła nas ostatnio scena muzyki aktualnej, gdzie mamy do czynienia z dużymi, często pompatycznymi formami, opartymi głównie o taką liniową muzykę, mocno zredukowaną, ale też z jakimś tam ładunkiem sentymentu. Miłosz jest artystą, który mam wrażenie jest bardzo mocno charakterystyczny, napisał swój język i to jest bardzo, bardzo ważna część festiwalu. Odnośnie tego, co przez cały festiwal się odbywa w formie instalacji, powiem na samym końcu, żeby dać temu trochę też inną ramę. Ten dzień kończymy, jak każdy zresztą kończymy teraz w Kinie Zdrowie, zawsze jakiegoś rodzaju setem DJ-skim. Tutaj raczej będziemy mieli prezentację dość mocno stonowaną CG, czyli artystki z New Delhi, która swój główny koncert będzie miała dopiero w następnych dniach. Bardzo ciekawą częścią festiwalu jest projekt, który prowadzimy wspólnie z wieloma podmiotami z Europy. Nazywa się on Listening Active Method. I tu już zapraszamy na warsztaty, które poprowadzi Elia Moretti, jest jednym z artystów, który prowadzi ten projekt.
2: No właśnie, to tutaj pozwolę sobie się wtrącić, ponieważ warsztaty, no właśnie słuchanie jako metoda, odbywają się dwukrotnie. Tutaj dla naszych osób słuchających są jeszcze miejsca, z tego co zdążyłyśmy sprawdzić z Magdą, można się na nie też zapisać.
1: Tak, bardzo apelujemy o zainteresowanie się tym, zapisywanie się. Warsztaty odbywają się w dwóch różnych godzinach. Jedno o 10, a drugie o 5:30, to ma odpowiadać wschodowi słońca. Mam nadzieję, że to będzie szczególne doświadczenie. Elia jest też wspaniałym artystą, ale też ma bardzo dużą taką dydaktyczno-komunikacyjną zdolność. Jest z nami jak co roku Biuro Dźwięku Katowice i każdego dnia odbywa się tam koncert, który kuratoruje biuro, albo częściowo jest koncertem sanatoryjnym. Takich artystów jak Michał Jurgielewicz albo koncertowi poświęconemu Gerarda Rybika zajęło się właśnie Biuro Dźwięku, ale o tym właśnie też chciałem osobno powiedzieć, o Gerardzie. Jest kilka osób jak metod, jak Osja Kanić, Brandon Label i Sonar System. To są osoby, które będą rozwijały ten projekt. Będziemy mieć realizację w przyszłym roku też na festiwalu. Bardzo ważną sceną jest oczywiście scena parkowa i już w piątek jeden z, w moim pojęciu, z najciekawszych artystów sceny postrockowej, a jednocześnie takiej bardzo mocno elektronicznej, gdzie troszkę można powiedzieć, że łączy różnego rodzaju afekty klubu, czyli koncert Artura Romnickiego. Z nim wystąpi naprawdę wspaniała artystka Elvin Brandy. W zeszłym roku Elvin nie przyjechała do nas z braku wizy, ale w tym roku na pewno jest. Koncert wieczór zamknie Love, też wspaniały artysta. Przepraszam, że te wszystkie takie wartościujące słowa, ale bardzo często w wywiadach bardzo mało mówię o artystach i teraz chciałem się nimi bardzo mocno zająć i z czułym. Agata Polak, Zoe Mik, to ich sety DJ-skie. Sobota jest najbardziej gęstym dniem. Ponownie spotykamy się na panelach, ponownie spotykamy się w parku, w BDK, na projektach dotyczących słuchania. Mamy też pierwszy panel nasz sanatoryjny, na który serdecznie zapraszam, bo to będą bardzo ciekawe rozmowy wokół właśnie idei festiwalu tegorocznej. Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi i wspaniała Olga Drenda porozmawiają o swoich doświadczeniach muzycznych i o tym właśnie w sekretnym elemencie zapłoną. Ciekawe, czy też odnajdują w swoim rozpoznaniu takie elementy rzeczywistości. Bardzo ważną postacią festiwalową jest oczywiście Brandon Label, od lat zajmujący się różnego rodzaju antologiami słuchania i tak dalej. Gościmy też ciekawych artystów z Litwy, Szalto Dobi. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że też będzie posługiwał się takimi instrumentami, które gdzieś mają coś wspólnego z organami piszczałkowymi. Soft Chaos, też bardzo szczególny performance, bo to będzie bardziej performance otwarty, oparty o poezję, o słowo, uzupełniony dźwiękiem. I dwa blockbustery. Ponownie zaprosiłem Gamut Inc. A powodem było to, że od niedawna posiadają oni moduły organowe, które są specjalnie dla nich zbudowane, które są kontrolowane przez komputer. Jeśli państwo pamiętają, a jeśli nie, to chętnie opowiem. Gamut specjalizuje się w tym, że za pomocą cyfrowych narzędzi, czyli komputerów, kontroluje instrumenty akustyczne i to bardzo ciekawa jest droga posługiwania się dźwiękiem, który jest fizycznie produkowany przez obiekty znajdujące się na scenie, znajdujące się wspólnie z publicznością. Nie jest to dźwięk elektroniczny. I tutaj właśnie mamy ten kolejny bardzo ważny element organowości programu, gdzie mieliśmy i Kendrę, i Szolto Dobiego, i tutaj jest Gamut w takim najbardziej chyba spektakularnym i rozbudowanym brzmieniowo secie dźwiękowym. I jestem bardzo, bardzo szczególnie wyczekujący Robina Foxa, z którym pracowałem wielokrotnie w latach zerowych, bo to jeden z pierwszych australijskich artystów, których zaprosiliśmy do Polski w ramach festiwalu Muzyka Genera. I Robin Fox zamykał nasz festiwal ten w Teatrze Dramatycznym w 2009 roku i we współpracy z Ansandem, który prowadzi szkołę letnią w dniach poprzedzających. festiwal gościmy Robina i to jest wspaniałe. I mam nadzieję, że wszyscy się pomieścimy i wszyscy chętnie zobaczą ten koncert. Bo przypominam, że w Kino Niezdrowie niestety jest ograniczona ilość miejsc, także polecam Państwu władzę, bilety, karnety. Wszyscy, którzy chcą się dostać, proszę zwróćcie uwagę, bo może być z tym jakiś mały problemik. Też cieszymy się bardzo na wspólny projekt Tymka Popiora z Kamilem Piotrowiczem, jego projektem Wrażliwość, który będzie bardzo specyficznym performancem naprzeciwko sanatorium, budynku sanatorium. No i później mamy Reszta Beckera, który myślę, że jest bardzo rozpoznawalnym artystą w Polsce. Rasza bardzo często zdradza tendencję do spekulacji, która jest mi bardzo bliska i jego obecność, jego muzyka też porusza się w takich przestrzeniach wyjścia z paradygmatu muzyki anglo, znaczy europejskiej, anglosaskiej. Jego muzyka, on jest Syryjczykiem oczywiście, jest bardzo mocno charakterystyczna, ma swój język i bardzo i znów wracam do Jai, czyli artystki z New Delhi i tutaj wiem wcześniej, że mamy wyjątkowo też muzykę ze słowem. To jest jedna z artystek, podobnie jak Aya Mefali, która w zasadzie pracuje w medium piosenki. Kończymy setami DJ-skimi Jacka Sienkiewicza i właśnie Soft House. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze siłę na te sety, bo program zaczyna się prawie 10:00. W niedzielę ponownie przedpołudniowo spotykamy się w Biurze Dźwięku na panelach, gdzie będę miał ogromną przyjemność porozmawiać właśnie o tych wszystkich sprawach nieco bardziej dotyczących wspólnot i o tych elementach napięć i zapłonów z Przemysławem Jelgoszem. Bardzo się cieszę, że Przemek będzie z nami. Potem zobaczymy projekt Kuby Janickiego w ramach BDK. Sonar System to już właśnie zamyka ten cykl naszej pracy z instrumentami, które są powiązane z organami piszczałkowymi. Forest Brown Jr. w zasadzie zamyka festiwal w Kinie Zdrowie. Też bardzo szczególny artysta i bardzo się cieszę na takie zamknięcie, które jest bardzo mocno nieoczywiste i jeszcze zupełnie innej tradycji, zupełnie innym kontekstem. Wstąpi też Howard Cassett, bardzo ciekawy gitarzysta, w Polsce bardziej znany z duetu Mo. W ogóle bardziej znany, bo wraz z Górą są bardzo aktywni. I kończymy minimalistycznym setem Kamilesku późno wieczorem w niedzielę. To, o czym chciałem osobno opowiedzieć, to projekt poświęcony, kilka projektów poświęconych pamięci Gerarda Ledicka, który do 2024 roku był kuratorem, dyrektorem artystycznym sanatorium. Odszedł nas w tragicznych okolicznościach w listopadzie zeszłego roku i Paweł Szroniak wraz z Kamą Sokolnicką przygotowali specjalny projekt instalacyjny wraz z interwencjami artystów takich jak Zorka Wolny, Kifro i Lucio Capece, to artyści bardzo mocno związani wcześniej twórczo z Gerardem. Osobnym projektem temu poświęconym jest In Memoriam, przygotowanym przez Biuro Dźwięku i Marka Pospieszalskiego. Chcielibyśmy tym opowiedzieć o twórczości Gerarda. Czasem często przy okazji festiwalu bardziej było widać jego pracę kuratorską i to jest właśnie ta historia, która opowiada nie o życiu, a właśnie o tym, co po nim zostaje. Gerard zostawił po sobie bardzo dużą spuściznę artystyczną i jej część będzie można w trakcie festiwalu po prostu poczuć, zobaczyć, poznać, zostać na chwilę z jego pracami.
2: Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć cały tytuł instalacji. Stały, nieskończony, równomiernie we wszystkich kierunkach postępujący rozwój. Pogłosy twórczości Gerarda Lebika i wyobrażam sobie, że właśnie te instalacje będziemy mogli oglądać w samym budynku sanatorium, tam gdzie jest Muzeum w Budowie. Czy to tak właśnie planujecie, czy jeszcze w innym miejscu może?
1: Instalacja będzie funkcjonowała raczej w przestrzeni otwartej, bo to są obiekty perkusyjne, które są rodzajem partytury przygotowanej przez artystów, o których właśnie wspomniałem. I ona będzie zainstalowana w różnych miejscach, głównie chyba parku, ale jako, że to jest projekt bardzo właśnie site specific, więc w dniach poprzedzających festiwal te prace zostaną zainstalowane, bo jest ich, to są trzy obiekty po prostu.
2: Mamy nadzieję, że będzie to właśnie dobra okazja do tego, żeby wspomnieć też pracę Gerarda Lebika, który no właśnie był kuratorem festiwalu przez wiele lat, ale także artystą poruszającym się po bardzo różnych obszarach, no ale też głównie tej muzyki eksperymentalnej, czy tej takiej troszkę bardziej poszukującej. O tym miałyśmy okazję też jeszcze właśnie mówić na audycji po ostatniej edycji festiwalu właśnie w listopadzie. Przypomnieć też pracę Gerarda Lebika z Olą Słysz sprzed 2 lat. Między innymi to był utwór napisany na Intonaru Mori, czyli na hałasofony. My bardzo Tobie dziękujemy za obszerną opowieść o Sanatorium Dźwięku. Mamy nadzieję, spotkamy się tam już niebawem, 6 sierpnia ze słuchaczami, słuchaczkami Radia Fera oraz wszystkimi fanami, fankami muzyki poszukującej, bo już nie eksperymentalnej, już raczej odchodzisz od tego sformułowania, ale chyba poszukująca muzyka to jest nadal to, o co chodzi?
1: No myślę, że tak, no cały czas szukamy nowych form wyrazów, a nawet jeśli nie w nowych, to takich, które no coś z nami robią. To chyba jest główny cel. Można tak to generalnie ująć. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Bez publiczności taki festiwal też nie ma racji bytu. Chyba każda osoba, która tam przyjeżdża, doskonale natychmiast rozumie. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. My teraz jeszcze posłuchamy kawałka Robina Foxa.
0: Również wspominanego przez ciebie.
2: Tak, i jeszcze mamy taką gratkę. Mamy wywiad właśnie z Gamutem z zeszłego roku. To nawet nie jest o tyle wywiad, co wtargnięcie na scenę po koncercie, bo tak to wyglądało w zeszłym roku właśnie w Kinie Zdrowie. I to jest też taka dźwiękowa prezentacja instrumentu, który zbudowali. Więc to taka jest sytuacja, właściwie trochę bardziej reportaż nawet niż wywiad. Nagrany jeszcze w takich właśnie warunkach dosyć festiwalowych, który tam nas właśnie odeśle to słuchanie do tej atmosfery, która tam była. Ale najpierw Robin Fox.

serduszku moje czasety, słońce zawsze jest gdzieś, a czasem nie czuję też przez sen, dobrze jest w słońcu.